białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują. Nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie.

0: róże, na górze róże, poniedziałek na dole, znów zaczynamy tydzień w mozole. Tak by się chciało powiedzieć o tej wczesnej porze, za 4 minuty 6.
1: Ale stało się coś zupełnie innego.
0: Do tego jeszcze wrócimy, do tego tematu, na górze róże, poniedziałek na dole. Na razie się przywitajmy, gorąco was witamy w składzie Iwona Barańska,
2: Piotr
0: Jaworski.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jach, dzień dobry. Tomek Florkiewicz, za chwilę was zaprosimy na pierwsze o poranku wiadomości.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja.
2: 12 października mamy dzisiaj, to jest poniedziałek, jest 6, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
4: Kraków wybrał. Łukasz Gibała będzie nowym prezydentem miasta. Niebezpieczne groźby pod adresem premiera i ministra obrony. Podejrzany jest już w rękach policji. Internet nie zastąpi grzyboznawcy. Eksperci ostrzegają. Łukasz Gibała będzie nowym prezydentem Krakowa. W nocy PKW opublikowała wyniki wczorajszej drugiej tury przedterminowych wyborów prezydenckich. Kandydat Komitetu Kraków dla Mieszkańców zdobył ponad 62% głosów. Jego kontrkandydatka, popierana przez Koalicję Obywatelską Monika Piątkowska, uzyskała niemal 38%. Łukasz Gibała zapowiada, że od razu bierze się do pracy.
5: Rozmawiam ze swoimi współpracownikami o tym, kto z nich będzie wiceprezydentem, kto będzie ze mną współpracował, ale też od razu rozpoczniemy rozmowy z radnymi z poszczególnych klubów, nie ma co czekać, nie ma co zwlekać i jednocześnie rozpoczniemy też rozmowy, będę zapraszał na rozmowy swoich kontrkandydatów.
4: Ślubowanie nowego prezydenta Krakowa odbędzie się prawdopodobnie 21 października. Policja przeszukała mieszkanie mężczyzny, który groził zamachem na premiera i szefa Ministerstwa Obrony Narodowej, przekazała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Został on zatrzymany wczoraj po południu. Groźby dotyczyły Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Mężczyzna wysłał je mailem do Służby Ochrony Państwa. Nad sprawą pracują specsłużby, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
6: Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie. W tym momencie mówimy o pogróżkach skierowanych wobec najważniejszych osób w państwie. Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gruźb.
4: Podejrzany ma około 60 lat. Został zatrzymany na Dolnym Śląsku. Niepokojące wieści o stanie zdrowia papieża. Podczas modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra Leon XIV powiedział, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu w początkowej fazie. W najbliższych dniach podda się operacji jego usunięcia. Nie zbierajmy grzybów, których nie znamy. Apelują o to lekarze. Sezon trwa, ale szukając grzybów nie polegajmy na internecie, ostrzega Katarzyna Dziurna z mazowieckiego Sanepidu.
7: Osobom początkującym radzimy wybierać grzyby rurkowe, czyli te, które pod kapeluszem mają charakterystyczną strukturę gąbki. Unikamy natomiast ukazów bardzo młodych i starych. Wszelkie aplikacje traktujmy raczej jako ciekawostkę, na pewno nie jako wyznacznik w rozpoznawaniu gatunków.
4: Zebrane grzyby można też przynieść do Sanepidu. Tam fachowcy powiedzą nam, czy są jadalne, czy nie.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
8: Kierowcy dopiero się budzą, ruch niewielki, ale na trasach dojazdowych warto zachować czujność. Kto jedzie od północy, powinien pamiętać o pracach na S19 w rejonie Sokołowa Małopolskiego, Nienadówki i Stobiernej. Ostrzeżeń przed gęstą mgłą nie ma. Miejscami jednak na drogach asfalt może być wilgotny i śliski. Uważajcie.
1: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
9: Sponsorem audycji jest właściciel serwisu oponiarskiego AW Serwis Rzeszów. Geometria, stacja kontroli pojazdów oraz myjnia samochodowa przy Alei Armii Krajowej.
1: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl. Pogoda w Rzeszowie.
8: Mamy czyste niebo i 5 stopni na termometrach. Jest rześko. Na szczęście mgły odpuściły. Widoczność doskonała. Po południu w okolicach godziny 15 zrobi się ciepło i przyjemnie. Temperatura w mieście wzrośnie do 15 stopni. Prognozy dają nam dziś zielone światło na wszystkie plany pod chmurką. Korzystajcie, bo jutro nad naszymi głowami pojawią się szare chmury. Zrobi się też trochę chłodniej.
1: Radio Złote Przeboje RS 95,7 FM. Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
9: Sponsorem audycji był właściciel serwisu oponiarskiego AW Serwis Rzeszów. Geometria, stacja kontroli pojazdów oraz myjnia samochodowa przy Alei Armii Krajowej.
0: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
2: Dzień dobry! Po szóstej dowiecie się, co ma wspólnego Oktoberfest z pomnikiem Chrystusa w Rio.
10: A z okazji pierwszego dnia tygodnia też będziemy po szóstej mówić wierszem na górze róże, poniedziałek na dole i tutaj na razie wciskamy hamulec.
2: Oj, tak,
10: to jest
2: tak,
10: Radio Złote Przeboje. Dzień dobry, gra nam numer uno, 5 po szóstej.

0: Supreme, jak słychać, Robbie Williams od bladego świtu już na najwyższych obrotach. Podobnie my, dzień dobry, mówimy wam w poniedziałek, dzień przymusowy, 12 października, rozpoczynamy 42 tydzień roku i zaglądamy o 6.11 do kalendarza.
1: 216 lat temu odbył się pierwszy Oktoberfest, czyli święto piwa. Tegoroczna edycja przyciągnęła do Monachium prawie 7,5 miliona gości. Z kolei 95 lat temu odsłonięto jeden z 7 nowych cudów świata, czyli pomnik Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro. Dzisiaj obchodzimy natomiast Dzień Bezpiecznego Komputera.
2: Oj. No to zapytajmy wprost. A jak wy się macie po weekendzie? Atakują was wirusy? 22, 4, 4 i 3, 0. Czy baza wirusów została zaktualizowana? Dzwońcie, dajcie nam znać, co u was. A my zagramy w radiu Złote Przeboje. Typical Mail i legendarny głos Tina Turner.

0: Kim Wilde, to już chyba wszystko powiedzieliśmy w Złotych Przebojach, ale może tego jeszcze nie wiecie. Otóż Kim Wilde twierdzi, że w czerwcu 2009 roku doświadczyła autentycznego spotkania z pozaziemską cywilizacją. Nad swoim ogrodem na Wyspach Brytyjskich widziała dziwne światło. My też w weekend coś mi majaczyło, ale to mogło nie
1: coś
0: być UFO.
1: Coś tam minęło.
0: Dzień dobry.
1: To, co zrobiło tak ziu, to był weekend, proszę Państwa. Jest poniedziałek, ale na nas możecie liczyć w Radiu Złote Przeboje. Scenariusz dla moich sąsiadów, czyli będą kanapki, wyświetlimy film, a przede wszystkim zagramy Myslowic już za kilka chwil.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATKEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Trawisto.
7: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwis WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Ogród, kawa, taras i żadnego malowania desek.
10: Zakup desek kompozytowych w edeska.pl to był świetny wybór.
9: Bo to deski z dużą zawartością drewna i bez potrzeby konserwacji.
10: Odporne na deszcz, śnieg, mróz, promieniowanie UV. Na taras, elewację i ogrodzenie.
9: A próbki przesłali nam wcześniej. Doskonale dopasowaliśmy deski do domu i ogrodu.
10: I kupiliśmy na edeska.pl z transportem pod dom. Deska kompozytowa na każde warunki. Tylko w edeska.pl.
11: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: weekendzie. Wróć, wróć, baby, come back. Weekendy są mocno przereklamowane, odchodzi się od weekendów. Weekendy są niedoskonałe, bo za szybko wyparowują.
1: I nieekonomiczne.
0: Tak, właśnie, bo a my sprawdzamy teraz w poniedziałek o poranku o 6.30, w jakiej formie się budzi Polska po weekendzie. 22.4, 4.30.
2: Cześć, witam was bardzo serdecznie. Nie śpię od pół do piątej. Jadę w tej chwili do pracy, słucham was od samego rańca. Pozdrawiam, jesteście fajni.
1: Ja, dziękujemy i cieszymy się wyrąbiście, naprawdę.
3: To chciałeś powiedzieć, że mamy kochanych i najlepszych słuchaczy.
1: Tak jest, jest, którzy potrafią zasypać nawet poniedziałkowy dół poranny. Tak, 22, 4, 4 i 3, 0 to jest numer dla spóźnionych na nasz apel. Poniedziałkowi to my jeszcze dzisiaj dokopiemy, obiecujemy, a na razie niech tam zaśpiewa Cher. All or Nothing, jest minuta po wpół do siódmej.

0: Konga bonga, dzikie węże w poniedziałek. Jak to możliwe? Otóż to coś dla tych, którzy jak ten dowcipie, o której to się do domu wraca. Jakie wraca? Ja tylko po gitarę. Za 21 minut będzie 7, to jest radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Dzień dobry, w poniedziałkowy poranek. Kombi za chwilę odpalimy i zagramy, a wcześniej naszym sedanem wyruszymy na polskie ulice i sprawdzimy, czy już się robią korki o tej porze.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
4: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
5: A w dodatku można go podać również na noc.
4: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Jak każda prawdziwa kobieta, kocham buty. W salonie Bucik wybrałam już bajeranckie trampki do szkoły i super wygodne sandałki z letniej wyprzedaży. Wypatrzyłam też kapitalne kozaczki z nowej kolekcji jesień-zima. A moja siostrzyczka mierzy swoje pierwsze buty do nauki chodzenia marki Emel.
9: Profesjonalny salon obuwniczy dla dzieci Bucik zaprasza po buciki do szkoły z nowej kolekcji na jesień-zimę.
10: Uwaga! Teraz salon obuwniczy Bucik. Rzeszów Galeria Grafika, pierwsze piętro oraz salon Tex Przemyśl. Wincentego Pola 17. Szukaj nas na Allegro pod nazwą sklepu emyślnik-bucik.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz?
11: Uczucie pełności.
12: Dobrze, i ostatni.
11: Gazy.
12: Świetnie, a co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
14: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
15: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź salon firmy AC Klima w Cmolasie przy Marszałkowskiej 26. Szczegóły www.daikin.pl.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
17: Noga z gazu i maksimum skupienia przydadzą się Wam szczególnie na trasach od strony Jasionki, Głogowa Małopolskiego oraz Kolbuszowej. Poranny wzmożony ruch tradycyjnie nakłada się tam na utrudnienia drogowe. Na DK9 trwają roboty i obowiązują ograniczenia, więc lepiej nie zakładać przejazdu idealnie co do minuty.
1: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: mamy temat. Dzwońcie.
1: To już jest, mili państwo, nasz szósty wspólny rok.
2: Który?
1: Szósty, niestety, kiedy budzimy się w takim składzie, więc pewnie już nas znacie, pewnie już wiecie, że lubimy pożartować nie tylko w piątki, ale też w poniedziałki lubimy i dlatego zapraszamy was dzisiaj do takiej porannej zabawy. Uwaga, dokończ zdanie. Na górze róże, poniedziałek na dole.
2: Oj. Na górze róże, poniedziałek na dole. Zostały wspomnienia po niedzielnym rosole.
1: Bardzo
3: piękne.
1: Na górze róże, poniedziałek na dole, jeszcze jeździmy na letnim kole. Ale już niedługo zmiana o panno zimowe.
3: Też ładne. To teraz ja. Na górze róże, poniedziałek na dole, pesymiści w swoim żywiole.
1: To prawda.
3: A teraz kochani, czas na was. 22, 4, 4 i 3, 0. To jest numer do nas i adres poniedziałek małpa... poranek małpa złote przeboje.
1: Poniedziałek małpa złote przeboje.
2: Zapraszamy
1: za najlepszą rymowankę lub też biały rym. Wyślemy komuś z was złotą kawę z prowadzącymi porannymi na pudełku. Dobra, jeszcze raz uwaga, na poważnie. Na górze róże, poniedziałek na dole. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Kaczyń, ten przebój Shania Twain chyba nigdy nam się nie znudzi. Radio Złote Przeboje, na dzień dobry. Tak was budzimy w poniedziałkowy poranek za 4 minuty 7, a teraz u nas dawna stolica Polaków, czyli Kraków.
1: Kraków, jest nowy prezydent Krakowa, ale nie będzie miał dużo czasu na świętowanie, bo przed Łukaszem Gibałą przygotowanie budżetu miasta, które zmaga się z zadłużeniem. Więcej o tym będzie w najbliższych wiadomościach o 7. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: zaczęły oszczędzania? Przebojowo!
1: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej. Tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
2: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: 9 lat razem, 9 lat spotkań, tysiące wspólnych historii, a teraz czas to uczcić. Już 16 i 17 października restauracja Browar Manufaktura świętuje swoje 9 urodziny. Przed nami 2 dni pełne dobrej muzyki, wyjątkowych smaków i urodzinowych atrakcji. Premiera nowej karty, muzyka na żywo i wyjątkowe, powitalne niespodzianki dla naszych gości. Wpadajcie świętować razem z nami. 16 i 17 października, 9 urodziny. Restauracja Browar Manufaktura, tuż przy Rzeszowskim Rynku.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
8: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
12: Reklama.
13: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
14: 12 października w kalendarzu i to jest poniedziałek, jest 7. Wiadomości radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
15: Łukasz Gibała przejmuje stery w Krakowie. Pierwszy sprawdzian, projekt budżetu miasta. Cichy zabójca nie daje ostrzeżeń. Strażacy przypominają, jak chronić się przed czadem. Jest szansa, że wróci jeszcze ciepła jesień. Łukasz Gibała będzie nowym prezydentem Krakowa. Wygrał drugą turę przedterminowych wyborów prezydenckich, zdobywając ponad 62% głosów. Jego kandydatka popierana przez Koalicję Obywatelską, Monika Piątkowska, uzyskała prawie 38% głosów. Nowy prezydent złoży ślubowanie na sesji Rady Miasta prawdopodobnie 21 października. Pierwsze poważne wyzwanie przed Gibałą to złożenie projektu budżetu. Ma na to czas do 15 listopada, mówi szef radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Krakowa Grzegorz Stawowy.
16: Jeżeli przedstawi budżet przygotowany przez Stanisława Kracika, znaczy, że nie ma żadnego pomysłu. Powinien przedstawić swój budżet i wtedy będziemy widzieli, w jakim kierunku jego tok myślenia podąża.
15: Kraków jest najbardziej zadłużonym polskim miastem. Łukasz Gibała obejmie urząd prezydenta po odwołanym w majowym referendum Aleksandrze Miszalskim. Dziękuję policjantom za szybkie i zdecydowane działanie, napisał w mediach społecznościowych premier. To po informacji, że zatrzymano po południu mężczyznę, który miał grozić i planować atak na Donalda Tuska i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wieczorem trwały czynności z podejrzanym. Między innymi przeszukiwano jego mieszkanie.
12: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
15: Pora rozejrzeć się za czujkami dymu i czadu, przypominają strażacy. Urządzenia te są potrzebne nie tylko w domach ogrzewanych węglem, ale także tam, gdzie są piecyki gazowe.
17: Te czujki możemy kupić w internecie. Koszt takiej czujki tlenku węgla to od 80 zł wzwyż. Nawet gdybyśmy wydali kilkaset złotych, to jest to inwestycja w nasze bezpieczeństwo i naszych najbliższych.
15: Mówi Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej. Jeśli zastanawiacie się, czy wróci ciepła jesień, no to jest światełko w tunelu. Do środy będzie raczej pochmurno i wietrznie, ale...
18: Nieco cieplej może zrobić się pod koniec tygodnia, szczególnie właśnie na zachodzie Polski. W piątek temperatura może wzrosnąć do około 17-18 stopni w tamtej części kraju.
15: Mówi Anna Gryczman z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Taka pogoda utrzyma się do soboty. W niedzielę może pojawić się silny wiatr, szczególnie porwisty na Pomorzu, co spotęguje odczucie zimna.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
19: Sponsorem programu jest JC Klima Rzeszów. Sprzedaż, montaż i serwis klimatyzacji. www.klima-rzeszow.pl.

0: 7FM.
1: Dzień dobry! Po siódmej zajrzymy do naszych sąsiadów za Odrę, gdyż Niemcy stają się nowocześni, nowoczesne.
2: No, stają proszę, się. Po siódmej ostatecznie ustalimy też, czy od Tentegas można dostać zawału. No koniecznie musicie zostać z nami, to jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 5 po siódmej i Whitney Houston.

0: Achtung, achtung. Achtung, achtung, nie przesłyszeliście się. Teraz zajrzymy do naszych sąsiadów za Odrę, bo i tam idzie nowe, proszę państwa.
1: No to jest historyczny moment. Od 2 stycznia przyszłego roku Niemcy będą mieć dowody osobiste w aplikacji.
2: Nie, to szansa. Brawo, brawo, brawo.
3: Czyli można powiedzieć, Niemcy nas gonią.
1: Tak.
3: I tym razem nie z psami gonią. Softcell, szybko zapowiadamy, bo czas goni o tej porze. Pręciutko, pręciutko wstajemy, zaczynamy poniedziałek, 13 po 7.

0: była Szanet. W radiu złote przeboje Porkete Was. Żeby zdążyć na czas, proszę ja was. O portkach prosimy nie zapomnieć tylko z rana, gdyż poniedziałek, no, może być ciężki. Jest 19 minut po godzinie 7. Radio złote przeboje na dzień dobry was budzi. Witamy.
1: Dzień dobry. Poniedziałkowy poranek. Jeśli kawa was nie postawiła na nogi, jeśli druga kawa nie postawiła was na nogi, to może Jennifer Lopez. Ona już za chwilę w porannym programie Radia Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza ucztę!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Wiejskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
10: Reklama.

0: głowie stajemy, kochani, na głowie stajemy, żeby znaleźć dla was rano jakieś dobre wiadomości. I uwaga, mamy taką. I ona wcale stawania na głowie nie wymaga, wyjaśniamy.
1: Naukowcy kombinowali i doszli do wniosku, że seks wcale nie zwiększa ryzyka ataku serca.
2: To co w takim razie zwiększa?
0: No na przykład jak się żona dowie, nie?
2: To jeszcze chcę wytłumaczyć, skąd to problem.
1: Nie trzeba. Kto dużo ryczy, mało mleka daje, więc...
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy. To ja tylko nieśmiało i po cichutku powiem, że kocham wolność. Chłopcy z placu broni w Radiu Złote przeboje na dzień dobry. Za wszystko przepraszamy i pięknie gramy. 2:00 po 8:00.

0: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
15: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
16: Reklama.
17: Złote przeboje w drodze.
18: Najwięcej o tej porze dzieje się przy przystankach, rondach i w rejonach szkół. Warto szczególnie uważać na pieszych, bo poranny pośpiech potrafi robić niemałe zamieszanie. Ostrożność zachowajcie również poza miastem, m.in. na drodze 77 na odcinku Leżajskie-Jarosław. Trwa tam remont mostu, jest wahadło i ograniczenie prędkości do 50.
17: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
19: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Bladym świtem zaprosiliśmy was dzisiaj do zabawy w dokończenie zdania jakże ambitnego. Na górze róże, poniedziałek na dole. 22 4 4 3 0. Słuchamy.
2: Na górze róże, poniedziałek na dole. Znowu do roboty, o ja.
3: Na górze róże, poniedziałek na dole. Wierzcie lub nie, ja dzisiaj nie wydolę.
4: Na górze róże, poniedziałek na dole. A ty do roboty ciśnij matole.
5: Na górze róże, poniedziałek na dole. A ja kolejny rok pracuję w szkole.
6: Na górze róże, poniedziałek na dole. Ja jednak piątek po 14 wolę.
7: No, kto nie woli, no. Na górze róże, poniedziałek na dole, 22, 4, 4 i 3, 0 i poranek małpa złotoprzeboje.pl. Zapraszamy do telefonu, zapraszamy do maila za najlepszą rymowankę lub też taki limeryk bez rymów. Myślemy komuś z was złotą kawę z prowadzącymi porannymi na pudełku. Obiecujemy, na górze róże, poniedziałek na dole, 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat.

0: jednym. No i to do tego nasza nadwiślańska Natalia Kukulska w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 5:08, a my teraz szybko przenosimy się do studia wiadomości.
1: Po niebezpiecznych incydentach z ubiegłego tygodnia w szkołach służby ruszają do podstawówek, liceów, na uczelnie. Co dokładnie zaplanowano, o tym będzie w najbliższych wiadomościach o 8:00. Posłuchajcie.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Autopromocja.
4: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: W tym tygodniu przyjrzymy się nowemu programowi profilaktyki raka płuca.
4: Podpowiemy, jak właściwie zadbać o swoje zdrowie.
3: Sprawdzimy, kto i na jakich zasadach może skorzystać z bezpłatnych badań płuc.
4: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
6: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
7: Dekarzu, dołącz do Team Regamet. Regamet to producent wysokiej jakości pokryć dachowych, konkretne programy i super atrakcyjne warunki współpracy. Rozwijaj się w Akademii Dekarza, zdobywaj nagrody za polecenia i korzystaj z atrakcyjnych warunków na start w programie Orły Regamet. Regamet, jakość, na której możesz polegać. Odwiedź najbliższy oddział i sieć partnerów handlowych i zapytaj o szczegóły.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Beata z Autoglas.

0: uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
4: Za mnie.
5: Jak każda prawdziwa kobieta, kocham buty. W salonie Bucik wybrałam już bajeranckie trampki do szkoły i super wygodne sandałki z letniej wyprzedaży. Wypatrzyłam też kapitalne kozaczki z nowej kolekcji jesień-zima. A moja siostrzyczka mierzy swoje pierwsze buty do nauki chodzenia marki Emel.
6: Profesjonalny salon obuwniczy dla dzieci Bucik zaprasza po buciki do szkoły z nowej kolekcji na jesień-zimę.
7: Uwaga! Teraz salon obuwniczy Bucik. Rzeszów, Galeria Grafika, pierwsze piętro oraz salon Tex Przemyśl. Wincentego Pola 17.
8: Szukaj nas na Allegro pod nazwą sklepu emyślnik-bucik.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
14: Poznaj mój sekret, czarnuszkę CCD.
13: A co to znaczy CCD?
14: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
15: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
16: Od Oleofarm.
17: Reklama.
18: 12 października mamy dzisiaj, to jest poniedziałek, jest 8. Iwona Barańska przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
19: Po weekendzie do szkoły wracają uczniowie i policjanci. Łukasz Gibała wygrywa w Krakowie, a Monika Piątkowska zapowiada, że będzie patrzeć mu na ręce. Komitet Noblowski ogłosi dziś laureata ekonomicznego Nobla. 20 tysięcy policjantów będzie w tym tygodniu kontrolować podstawówki, szkoły średnie, a także uczelnie. To po atakach nożowników w ubiegłym tygodniu. W placówkach pojawią się też, jak mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński, specjaliści od cyberbezpieczeństwa na specjalnych pogadankach z młodzieżą.
20: Będziemy utrzymywać ten stan do czasu, kiedy będzie to niezbędne.
19: W ubiegłym tygodniu policja zatrzymała ponad 100 osób. W domach i placakach szkolnych zatrzymanych służby znajdowały pistolety na kulki, maczugi, noże i butelki z benzyną. Większość, w zależności od wieku, trafiła albo do aresztu tymczasowego, albo do schroniska dla nieletnich. Dostała dozór policyjny. Były też skierowania na obserwację do szpitala. Pokonana w wyborach w Krakowie Monika Piątkowska zapowiada, że będzie się bacznie przeglądać pracy zwycięzcy. Łukasz Gibała pokonał kandydatkę Koalicji Obywatelskiej ponad 20 punktami procentowymi.
21: Miałam pełną świadomość tego, że startuję w bardzo trudnym momencie, żeby zapracować na zaufanie mieszkańców naszego miasta. Co ten wynik pokazuje? Musimy pracować jeszcze więcej, jeszcze ciężej.
19: Łukasz Gibała w wyborach prezydenckich w Krakowie startował już 4 razy. Wygrał po raz pierwszy. Fotel prezydenta przejmie po odwołanym w majowym referendum Aleksandrze Miszalskim. Zaprzysiężenie na prezydenta Krakowa za 2 tygodnie. Dziś Komitet Noblowski ogłosi laureata lub laureatów tegorocznego ekonomicznego Nobla, czyli Nagrody Banku Szwecji w dziedzinie nauk ekonomicznych. Wyróżnienie zostało ufundowane przez Bank Centralny Szwecji. Od 1969 roku jest ono za zgodą Komitetu Noblowskiego przyznawane wraz z pozostałymi nagrodami, pomimo że Alfred Nobel nie przewidział go w swoim testamencie i nie jest ona formalnie Nagrodą Nobla. I jeszcze maksymalne ceny paliw na dziś. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,97 zł. Benzyny 98 7,85 zł. Maksymalna cena dla oleju napędowego to 8,06 zł. To najwyższe ceny od wejścia w życie trzeciej edycji programu Ceny Paliwa Niżej. Dziś minister energii ogłosi ceny maksymalne na jutro.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
16: Ruchy w mieście nadal spory. Jeśli wasza trasa prowadzi przez centrum, zdejmijcie nogę z gazu. Ostrożność zachowajcie zwłaszcza w okolicach urzędów, szkół i większych parkingów. Kręci się tam teraz mnóstwo pieszych. Z kolei na wylotówkach sytuacja jest nierówna. Miejscami jest płynnie, miejscami mogą trafić się krótkie przyhamowania.
4: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
17: Sponsorem audycji jest właściciel serwisu oponiarskiego AW Serwis Rzeszów. Geometria, stacja kontroli pojazdów oraz myjnia samochodowa przy Alei Armii Krajowej.
4: Pogoda w Rzeszowie.
16: Żadnego deszczu, żadnych pogodowych alertów dziś się nie spodziewajcie. Chmur na niebie będzie jak na lekarstwo. Z każdą kolejną godziną będzie się też robić coraz cieplej. Teraz na termometrach mamy 6 stopni. Po południu temperatura wzrośnie do 15. Nad naszymi głowami dominować będzie błękit. Szarości pojawią się jutro. Wtorek w mieście będzie też trochę zimniejszy, zdaniem synoptyków. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy zaledwie 11 stopni.
4: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
17: Sponsorem audycji był właściciel serwisu oponiarskiego AW Serwis Rzeszów. Geometria, stacja kontroli pojazdów oraz myjnia samochodowa przy Alei Armii Krajowej.
18: Dzień dobry! Są na świecie rzeczy, które nie śniły się filozofom i większość z nich jest w Polsce.
22: Na przykład Podlaska Macza i powiemy o niej po ósmej, a jeśli wam nie podejdzie Podlaska Macza, to może złota kawa poranna naszego programu. Wyślemy ją komuś z was już za pół godziny. Dzień dobry, w poniedziałek, Radio Złote Przeboje, gramy La Bambę, Los Lobos, 4 po 8.

0: Polacy, Polacy nie gęsi i swoją maczę mają.
1: Powstała... Co?
0: Tak, maczę swoją mają. Powstała ta macza na Podlasiu. Powstała jako odpowiedź na warszawską modę na japońską maczę, japoński napój.
2: No. A stworzył ją rolnik spod Hajnówki, tę polską maczę. Podlaska macza pana Mirosława to mieszanka czterech suszonych i mielonych roślin. Liści, poziomki, pokrzywy, zielonego owsa oraz różeńca górskiego.
1: Jeszcze nie wiemy, jak działa ta macza. Jeszcze nie. Ale ponieważ to produkt z Podlasia, kluczowe wydaje się pytanie, czym go zalać? A teraz... No wrzątkiem zapewne. A teraz otworzymy Pandora's Box, czyli puszkę Pandory. Podobno to coś jak paprykarz szczeciński, tylko po terminie ważności. OMD, Dadiusz, złote przeboje na dzień dobry.

0: Rafferty, jedna z najsłynniejszych przygrywek na saksofonie. Jest to tak fajna melodia, że aż chce się zaczynać nowy dzień i nowy tydzień przy Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, Baker Street, 18 po 8.
1: Można też i po naszemu prawdę lewego, lewy do prawego ponucić sobie, pośpiewać, dostawić bucik do bucika i jakoś oddalić się od łóżka w kierunku roboty. Aczkolwiek niechętnie. Jeżeli jesteście gdzieś w tym momencie właśnie, no to bądźcie z Radiem Złote Przeboje z nami ten poniedziałek. Jakoś da się napędzić. Polecamy się.

0: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
1: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
2: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok. Codziennie. W dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
4: Doradczyni klienta.
3: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
5: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
6: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda.
10: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
11: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
10: A co to znaczy CCD?
11: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
10: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
11: Od Oleofarm.
12: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
13: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
12: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
14: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Radio Złote Przeboje RS.
1: 95,7 FM. Już za chwilę wręczymy Wam złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Jako ludzie poranni i ludzie poważni zaprosiliśmy was do zabawy w dokończenie zdania. Na górze róże, poniedziałek, na dole telefonów było, policzyliśmy dokładnie co do jednego, 1500-1900, a przed nami podsumowanie.
2: Na górze róże, poniedziałek, na dole, w Warszawie znowu korki, ja Bieszczady wolę.
3: Na górze róże, poniedziałek, na dole, ja wolę słońce, Majorkę wybiorę.
4: Na górze róże, poniedziałek, na dole. Głupio to wymyśliłeś, Matole.
5: Na górze róże, poniedziałek, na dole. Dajcie mi kawy, bo zasnę przy stole.
6: Na górze róże, poniedziałek, na dole. W radiu Złote Przeboje puszczają moi idole.
7: Na górze róże, poniedziałek, na dole. Ja jednak piątek po 14 wolę.
8: O, i za ten optymistyczny głos. Na górze róże, poniedziałek, na dole. Wysyłamy kawę na poranne niedole. Na pudełku są prowadzące, a w środku napój wszechmogący. Dziękujemy, a jutro w dniu imienin Geraldyny, Reginbalda i Venanty poszukamy bardziej popularnych imion od oldschoolowych.

0: że poniedziałek na dole zamiast jesieni w Polsce plaże na Jamajce wolę. Tak by można było przy tym przeboju Boba Marleya sobie zaśpiewać. Radio Złote Przeboje na dzień dobry w poniedziałkowy poranek. 22 minuty zostały do 9.
1: A po co w radiu gra się Boba Marleya w poniedziałek? Żeby poniedziałkowi Bobu dać, proszę państwa. No, Bonnie M, czyli będzie równie gorąco, równie tanecznie już za chwilę, już za kilka minut w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej sprawdzimy, jak wygląda sytuacja na drogach prowadzących w kierunku pracy. Polecamy się.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
7: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
14: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
13: A co to znaczy CCD?
14: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
13: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
14: Od Oleofarm.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
18: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
19: No ja. Właśnie otwieram firmę.
18: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
19: To tak się da?
18: No ba.
20: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
21: Castorama.
22: Teoria
21: i praktyka.
22: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
21: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
23: Ruch na rzeszowskich ulicach powoli się stabilizuje, ale jeśli ruszacie w trasę w stronę Kolbuszowej, Jasionki albo Sokołowa Małopolskiego, koniecznie sprawdźcie nawigację przed wyjazdem. Roboty drogowe na DK9 i S19 nadal potrafią dołożyć do podróży kilka dobrych minut.
1: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Mamo, mamo, chcesz mi powiedzieć, że w środku nocy wpuściłaś do mojego pokoju obcą kobietę, która zabrała moje mleczne zęby? Po tym drastycznym wstępie chcemy wam opowiedzieć, skąd w ogóle pochodzi ta postać.
1: Legenda o wróżce zębuszce wywodzi się z kultury anglosaskiej, a jej współczesna wersja ukształtowała się w Stanach Zjednoczonych w pierwszej połowie XX wieku, czyli no jest to sprawa dość świeża.
2: Tak, tak, ale ciekawe jest to właśnie, że w dzieciństwie zbierało się ząbki, żeby wymienić na pieniądze, a w życiu dorosłym jest całkowicie na odwrót. Teraz wam zagramy, tak fajnie, że będzie można posłyszeć trochę ząbki, pokazać je, uśmiechnąć się szeroko, mimo że poniedziałkowy poranek, ulalala, Aleksja za 8:09.

0: Budzisz się, patrzysz poniedziałek i co? Ula la la, śpiewasz z radiem Złote Przeboje. A jeśli czujesz, kochany, kochana, że w poniedziałek nie masz dyni do roboty, ani dyńki na karku, to jest szansa, żeby ją wymienić.
1: Mamy dyniowy urodzaj. Ciepłe lato i jesień sprawiły, że pomarańczowych warzyw mamy w tym roku pod dostatkiem. Dlaczego warto jeść dynię? Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 9:00.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Auto Group Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2.

0: Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest się tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
5: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K. Reklama.
10: Poniedziałek, 12 października, na wiadomości Radia Złote Przeboje. Punktualnie o 9 zaprasza Iwona Barańska.
11: Co zrobić, gdy do szkoły wtargnie napastnik? Specjalną instrukcję trafi dzisiaj do dyrektorów i nauczycieli. Obwarzanki. Na dobry początek prezydentury Łukasz Gibała rano dziękował mieszkańcom Krakowa za wyborcze zwycięstwo. Dynie wyjątkowo obrodziły w tym roku, a do tego są skarbnicą zdrowia. Instrukcja na wypadek ataku w szkole. Takie wytyczne mają trafić dzisiaj do dyrektorów i nauczycieli. To w związku z atakami, do jakich doszło w ostatnich dniach w szkołach. Marcin Starzec.
12: Wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz zapowiedziała upowszechnienie instrukcji reagowania na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Materiały powstały we współpracy z MSWiA, MON-em, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW.
13: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna.
12: Resort przygotował również wsparcie dla nauczycieli i rodziców, w tym webinary z psychiatrami. W związku z atakami, do których doszło w zeszłym tygodniu w Wyszkowie, dziś i jutro zajęć nie będzie w 9 szkołach na terenie miasta i gminy.
11: Szkoły będą w tym tygodniu kontrolować też policjanci. Służby analizują dane i badają kontakty 60-latka, który groził przeprowadzeniem zamachu na premiera Donalda Tuska oraz szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Szef MSWiA Marcin Kierwiński w TVP Info ujawnił, że zatrzymał mieszka na Dolnym Śląsku. Służby wpadły na jego trop dzięki zgłoszeniu od osoby, która miała kontakt z niedoszłym zamachowcem oraz dzięki dokładnej analizie treści, które mężczyzna publikował w internecie. Łukasz Gibała, zwycięzca wczorajszej drugiej tury wyborów w prezydenckich w Krakowie, rano pojawił się na Rondzie Mogilskim i rozdawał obwarzanki w podziękowaniu za głosy. We wczorajszym głosowaniu zdobył 62% poparcia, a jego rywalka z Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska 37,8%. Wyjątkowo dobrze obrodziły w tym roku dynie. To zasługa ciepłego lata i jesieni. Dynie są bardzo zdrowe, zawierają błonniki, naturalne barwniki wpływające pozytywnie na wzrok i odporność, mówi dr Jolanta Lisiecka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
14: Proponuję popróbować różnych dyń. Możemy sobie dowolnie tutaj smakami, czy na wytrawnie, czy na słodko. Również możemy przetwory, także drzemy robiłam z dyni. To działa fajnie wtedy zimą, już sama dynia uodparniająca, a dodatkowo jeszcze rozgrzewająco działają te przyprawy, które tam się doda.
11: W tym roku za kilogram dyni krajowej w Hurcie trzeba zapłacić 2-3 zł.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest JC Klima Rzeszów. Sprzedaż, montaż i serwis klimatyzacji. www.klima-rzeszow.pl.
17: sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
15: Sport 30 sekund.
18: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Legia Warszawa jako jedyny zespół w Ekstraklasie nie przegrała jeszcze w tym sezonie meczu. W 10. kolejce zespół Marka Papszuna pokonał Wisłę Kraków 2-0. Legia w tabeli jest trzecia, ma tyle samo punktów co Lech Poznań i 3 mniej od Górnika Zabrze. A w pozostałych wczorajszych meczach Pogoń Szczecin wygrała z Koroną Kielce 2-0, a Piast Gliwice z Widzewem Łódź 2-1. W Anglii wciąż znakomicie spisuje się Manchester City, który wygrał wszystkie mecze. Wczoraj w hicie kolejki pokonał Liverpool 3-0. Dla The Reds była to pierwsza porażka w sezonie. Broniący tytuł Arsenal wygrał w sobotę z Leeds 2-1 i do City traci 3 punkty.
19: Sponsorem programu była JC Klima Rzeszów. Sprzedaż, montaż i serwis klimatyzacji. www.klima-rzeszow.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
15: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Pogoda.
11: Dzisiaj przewaga chmur, niewiele przejaśnień, a miejscami przelotne opady deszczu. Na termometrach od 11 stopni w Bydgoszczy, 12 w Warszawie i Katowicach, do 13 we Wrocławiu, Szczecinie i Gdańsku. Jutro odrobinę więcej słońca, ale temperatura podobna.
15: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Po co? Za co? Dlaczego? Po kiego grzyba? Za jakie grzechy? Mnóstwo pytań ciśnie się na usta z okazji poniedziałku, ale ważne jest tylko jedno.
20: Pytanie, jak migusiem zarobić tysiaka z nami tylko z Radiem Złote Przeboje na dzień dobry o 9.30, nie o 19.00, już za chwilę o 9.30 finał zabawy Złoto od Złotych. Chcecie zagrać o kasę? Zaglądajcie na złoteprzeboje.pl teraz, a my 5 po 9 gramy Rockset.

0: pierwszych plakatach czerwonych gitar próżno było szukać prawdziwych nazwisk Seweryna Krajewskiego i Jerzego Skrzypczaka. Obaj byli wtedy uczniami szkoły muzycznej, której dyrekcja kategorycznie zakazywała grania wulgarnej muzyki młodzieżowej, czyli big beatu, więc Krajewski to był Robert Marczak, a Jerzy Skrzypczyk to był Jerzy Geret. Mój Boże, jakie to kiedyś były problemy z młodzieżą, prawda?
1: Prawda, prawda, prawda. A teraz opowiemy o problemach w show biznesie. Right Set Fred przed nami, taki duet. Dwóch braci będzie występowało, którzy zanim zaczęli robić wielką karierę, prowadzili siłownię, salon odnowy biologicznej, pracowali też na zmianach w klubach fitness. O. I próbowali zrobić karierę w Wielkiej Brytanii, a udało się dopiero w Niemczech. No i proszę, jak fajnie. Don't talk, just kiss, czyli nie gadaj, tylko całuj, to możemy się zastosujemy do tej rady, aby posłuchajcie Right Set Fred w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry.

0: autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Dekarzu, dołącz do Team Regamet. Regamet to producent wysokiej jakości pokryć dachowych, konkretne programy i super atrakcyjne warunki współpracy. Rozwijaj się w Akademii Dekarza, zdobywaj nagrody za polecenia i korzystaj z atrakcyjnych warunków na start w programie Orły Regamet. Regamet, jakość, na której możesz polegać. Odwiedź najbliższy oddział i sieć partnerów handlowych i zapytaj o szczegóły.
8: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
12: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
2: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
3: A w dodatku można go podać również na noc.
2: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
4: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pan zalecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Reklama.

0: każdy poniedziałek. W zabawie Złote od Złotych macie szansę na wygranie kasy. Trzeba tylko wcześniej zgłosić się na stronie złoteprzeboje.pl. Tak też zrobiła nasza słuchaczka Paulina z Gdyni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: No miło, że się słyszymy i za samo to, że się słyszymy, to mamy dla ciebie stówkę, tak na otwarcie, na dzień dobry, no, i kubek super termiczny Radia Złote Przeboje. Ale słuchaj, za chwilę możesz wygrać w sumie tysiaka. Zagrasz z nami, bawisz się?
1: Bawię się pewnie.
0: No pewnie, nie super. Ma nic do stracenia. Przed tobą trzy pytania. Zapłacimy po 300 za każdą poprawną odpowiedź. Mm-hmm. Na każdą odpowiedź będziesz mieć 5 sekund, ale będziemy grać do pierwszego błędu. Czy to wszystko jest jasne? Czy te zasady są jasne, czy możemy grać?
1: Jasne, możemy grać.
2: No to startujemy. Pytanie numer 1, skierowane do Pauliny z Gdyni, brzmi: Baśka to przebój Wilków czy zespołu Demono?
1: Wilki.
0: No jasne, że miała fajne. Już masz fajne 300 zł na koncie. Pytanie numer 2, uwaga. Jennifer Lopez występowała w zespole Spice Girls. Prawda czy fałsz?
1: Fałsz.
0: No i kolejne 300.
2: No, jak to leci? No to skup się, ostatnie pytanie. Jak nazywa się zespół, w którym Phil Collins śpiewał i grał na perkusji?
1: Phil Collins, ojejku. Oj.
2: Szkoda. To szkoda, słuchaj, to zespół Genesis, od razu mówimy, tak, przypominamy. Pamiętasz? Ale... Na pewno pamiętasz.
1: Już zapamiętam.
0: No właśnie, ale no, za Jennifer Lopez i za Baśkę, co miała fajne... 300 plus 300 plus 100 to jest razem 700. To jest twoja wygrana, Paulino z Gdyni.
2: No brawo, brawo dla ciebie.
0: I dorzucamy jeszcze do tego wspaniały termiczny kubek Radia Złote Przeboje.
1: Cudownie, dziękuję.
2: No i jak to miło zrobić komuś poniedziałek. Tak na początek tygodnia 700. Weekend się zwróci normalnie. Kochani, cały czas możecie zgłaszać się do tej zabawy na złoteprzeboje.pl. A kolejny finał i kolejny tysiak do zgarnięcia za tydzień o 9:30. Złote od

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Już w tę niedzielę, 18 października, zapraszamy do siedliska Janczar w Pstrągowej na 11. Podkarpacki Festiwal Szarlotki. Muzyka na żywo, jarmark rękodzieła, produktów naturalnych i ekologicznych, atrakcje dla dzieci oraz wyłonienie podkarpackiego mistrza Szarlotki 2026. Zapraszamy 18 października do siedliska Janczar. Wstęp wolny. Szczegóły na siedliskojanczar.pl. Partnerem festiwalu jest Województwo Podkarpackie.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Jesień ma swoje uroki. Długie wieczory, spotkania z przyjaciółmi i czas, żeby zwolnić. Albo właśnie dobrze się rozkręcić. W restauracji Browar Manufaktura zaczyna się sezon pełen muzyki na żywo, wyjątkowych wydarzeń i wieczorów. Rodzinny obiad, kolacja z przyjaciółmi, urodziny, impreza firmowa, a może spontaniczne spotkanie w dobrym towarzystwie. Wybierz miejsce, do którego chce się wracać. Restauracja Browar Manufaktura. Dobre miejsce, dobry czas, dobry powód, żeby się spotkać. Restauracja Browar Manufaktura. Tuż przy rzeszowskim rynku.
10: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Mamo, źle się czuję.
14: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
15: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
16: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Od razu było słychać, że to jest piosenka nie o poniedziałku, tylko o miłości. Barbra Streisand. Donośnie i cudownie w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Ale kochani, ta najgorsza pobudka poniedziałkowa za nami. Za tą odpowiedzialność bierzemy na siebie i znikamy. Dziękujemy.
1: Tak. I może zakończymy jakąś rymowanką. Na górze róże, poniedziałek na dole. To by było na tyle. Dziękujemy bardzo. Wasi prowadzący Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jakim, Tomek Dworkiewicz.
2: Witamy.
1: Gosię Kościelnia.
3: Przychodzę i od razu... nie mam powodu, żeby się nie śmiać. Bardzo wam za to dziękuję. No to teraz Makarena na dobre przedpołudnie.

0: Joe Cocker, Unchain My Heart, rok 87. Radio Złote Przeboje, za 5 minut będzie godzina 10, a o 10 posłuchamy sobie, co ciekawego, istotnego dzieje się w naszym mieście i okolicach. Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATKEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
3: Ogród, kawa, taras i żadnego malowania desek.
4: Zakup desek kompozytowych w edeska.pl to był świetny wybór.
3: Bo to deski z dużą zawartością drewna i bez potrzeby konserwacji.
4: Odporne na deszcz, śnieg, mróz, promieniowanie UV. Na taras, elewację i ogrodzenie.
3: A próbki przesłali nam wcześniej. Doskonale dopasowaliśmy deski do domu i ogrodu.
4: I kupiliśmy na edeska.pl z transportem pod dom. Deska kompozytowa na każde warunki. Tylko w edeska.pl.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji.

0: Nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jesień ma swoje uroki. Długie wieczory, spotkania z przyjaciółmi i czas, żeby zwolnić. Albo właśnie dobrze się rozkręcić. W restauracji Browar Manufaktura zaczyna się sezon pełen muzyki na żywo, wyjątkowych wydarzeń i wieczorów. Rodzinny obiad, kolacja z przyjaciółmi, urodziny, impreza firmowa, a może spontaniczne spotkanie w dobrym towarzystwie. Wybierz miejsce, do którego chce się wracać. Restauracja Browar Manufaktura. Dobre miejsce, dobry czas, dobry powód, żeby się spotkać. Restauracja Browar Manufaktura. Tuż przy Rzeszowskim Rynku.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
1: Reklama. Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
5: Wiadomości z Rzeszowa.
6: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. 20 tysięcy policjantów w całym kraju będzie w tym tygodniu kontrolować podstawówki, szkoły średnie, a także uczelnie. To po ostatnich atakach nożowników, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
7: Będziemy utrzymywać ten stan do czasu, kiedy będzie to niezbędne.
6: Problem agresji w szkołach widać także w naszym regionie. W ubiegłym tygodniu na Podkarpaciu policja musiała sprawdzać internetowe wpisy dotyczące 5 placówek, w których pojawiały się groźby użycia noży czy maczet. Choć wszystkie zgłoszenia okazały się głupimi żartami, to strach był prawdziwy. Część rodziców z obawy o bezpieczeństwo nie wysłała dzieci na lekcje. Obok działań prewencyjnych w samym Rzeszowie trwają też przygotowania do sportowego święta. Już 7 listopada otwarte zostanie Podkarpackie Centrum Lekkiej Atletyki przy ulicy Wyspiańskiego. A na osiedlu Miłocin pomiędzy Parkową a Strefą Dworzyska właśnie powstał park. Kosztował ponad 200 tysięcy złotych i został zrealizowany z rzeszowskiego budżetu obywatelskiego. Z kolei ponad 1,7 mld złotych. Tyle w ciągu 5 lat ma trafić na Podkarpacie na ochronę ludności i obronę cywilną. Szczegóły za godziną.
5: Radio Złote Przeboje.
2: Sponsorem audycji jest właściciel serwisu oponiarskiego AW Serwis Rzeszów. Geometria, stacja kontroli pojazdów oraz myjnia samochodowa przy Alei Armii Krajowej.
5: Pogoda w Rzeszowie.
6: Połowa października potrafi mile zaskoczyć i dokładnie to dzieje się za oknem. Niebo jest niemal bezchmurne, nie pada. Termometry pokazują teraz około 10 stopni, ale w kolejnych godzinach temperatura jeszcze wzrośnie docelowo do 15. Wiatr jest słaby, dopiero w drugiej części dnia przybierze nieco na sile. Jutro czeka nas bardziej pochmurny dzień. Szarości zdominują niebo. Do tego trochę się ochłodzi. Temperatura w ciągu dnia wyniesie maksymalnie 11 stopni.
5: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
2: Sponsorem audycji był właściciel serwisu oponiarskiego AW Serwis Rzeszów. Geometria, stacja kontroli pojazdów oraz myjnia samochodowa przy Alei Armii Krajowej.
8: Poniedziałkowe przedpołudnie. Damy sobie z nim radę. Będzie pięknie. Mamy największe przeboje lat 80. i 90. Przypominam wam, że robota nie zając. Zaraz zajmiemy się wszystkimi przyjemnościami.
9: Radio Złote Przeboje.
8: Gosia Kościelniak. Zapraszam.

0: robota, nie zając.
1: Ale autobus już zając i ucieka, podobnie jak tramwaj potrafi też uciec. Spóźniamy się wtedy do pracy. Szacuje się, że z powodu spóźnień pracowników polscy przedsiębiorcy mogą tracić nawet, co? 12 milionów złotych dziennie? Co trzeci Polek około 33% spóźnia się do pracy, a niemal co piąty robi to regularnie. Ale kobiety są lepiej zorganizowane, rzadziej się spóźniają do pracy niż mężczyźni. A jak tam u was dzisiaj, w poniedziałkowy poranek? Najciekawsze zgłoszenie a propos tego, czy spóźniacie się do pracy, jeśli spóźniacie się, to dlaczego? W całym tym tygodniu dzisiaj radośnie na drodze przepięknym naszym parasolem Radia Złote Przeboje w kolorze. No mężczyzna powiedziałby, że fioletu. Dla kobiet wiadomość to jest taka piękna purpura. Możecie zobaczyć na Instagramie i Facebooku, jak z nim szaleje, z tym pięknym parasolem ulicami. 2244430 albo robota@złoteprzeboje.pl. Zdarza się wam spóźniać do pracy? Z jakiego powodu?

0: 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.

0: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: 9 lat razem, 9 lat spotkań, tysiące wspólnych historii. A teraz czas to uczcić. Już 16 i 17 października restauracja Browar Manufaktura świętuje swoje 9 urodziny. Przed nami 2 dni pełne dobrej muzyki, wyjątkowych smaków i urodzinowych atrakcji. Premiera nowej karty, muzyka na żywo i wyjątkowe, powitalne niespodzianki dla naszych gości. Wpadajcie świętować razem z nami. 16 i 17 października, 9 urodziny. Restauracja Browar Manufaktura, tuż przy Rzeszowskim Rynku.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pani zalecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

Najpierw dostali klucze do miasta. Klucze do miasta w 1998 roku. Burmistrz im przekazał uroczyście, ale w sumie wcześniej w tymże mieście dorastali. No i założyli zespół. Mowa o Orlando na Florydzie. Pierwszy w ogóle występ Backstreet Boys, którzy przed chwilką w Radiu Złote Przeboje wyśpiewali. Zespół dał dla prawie 3000 osób w parku rozrywki Wodny Świat, SeaWorld, w Orlando właśnie. Słynne było takie zdanie, że zespół chce się stać Rolling Stonesami popu. Wydawać utwory, które zapewnią im długowieczność na scenie muzycznej. Bez wątpienia Backstreet Boysom udało się spełnić ten cel, ugruntowując swoją pozycję jako najsłynniejszy boys band w historii muzyki na przestrzeni blisko 30 lat. Więc jeśli chodzi o taką muzykę pop, a szczególnie boys bandową, to tak. Z całej piątki najmłodszy jest blond włosy Nick Carter, który miał zaledwie 13 lat, gdy dołączył do zespołu. Żeby to zrobić, odrzucił szansę bycia członkiem klubu myszki Miki. Radio Złote Przeboje, teraz Boni.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
8: Dekarzu, dołącz do Team Regamet. Regamet to producent wysokiej jakości pokrycz dachowych, konkretne programy i super atrakcyjne warunki współpracy. Rozwijaj się w Akademii Dekarza, zdobywaj nagrody za polecenia i korzystaj z atrakcyjnych warunków na start w programie Orły Regamet. Regamet, jakość, na której możesz polegać. Odwiedź najbliższy oddział i sieć partnerów handlowych i zapytaj o szczegóły.
9: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. 2 plus 2 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za... 13 tysięcy.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: 9 lat razem, 9 lat spotkań, tysiące wspólnych historii, a teraz czas to uczcić. Już 16 i 17 października restauracja Browar Manufaktura świętuje swoje 9 urodziny. Przed nami 2 dni pełne dobrej muzyki, wyjątkowych smaków i urodzinowych atrakcji. Premiera nowej karty, muzyka na żywo i wyjątkowe, powitalne niespodzianki dla naszych gości. Wpadajcie świętować razem z nami. 16 i 17 października, 9 urodziny. Restauracja Browar Manufaktura, tuż przy Rzeszowskim Rynku.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
17: Poznań, płatność zakończona.
18: Kraków, ruszamy dalej.
19: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
20: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: No, ale czasem trzeba podskoczyć do autobusu, żeby zdążyć, albo do tramwaju, albo do taksówki. Najwięcej spóźnialskich, jeśli chodzi o spóźnianie do pracy, to mieszka w dużych miastach, powyżej 500 tysięcy mieszkańców. Oczywiście, bo główną przeszkodą są duże korki. Zdarza się wam spóźniać do pracy? A jeśli tak, to z jakiego powodu?
2: Dzień dobry. Ja się dzisiaj spóźniłam do pracy, bo ja kocham piątek, a dzisiaj jest poniedziałek.
3: Ja to zawsze zwalam na awarię budzika.
4: Dzień dobry, z tej strony Wiesława. Wychodzę z moim pieskiem co rano na spacerek, a mój piesek co jakiś czas dostaje szaleństwo. I chcę po prostu, żebym się z nim bawiła i żebyśmy sobie pobiegali. I tak ostatnio było, przez pół godziny nie mogłam pieska zabić i to był właśnie powód mojego spóźnienia do pracy.
5: Dzień dobry, z tej strony Jakub. Zdarza mi się spóźnienie do pracy, ponieważ rano mam trudności z rozstaniem się z łóżkiem. Zawsze sobie mówię, że jeszcze mam 5 minut, a potem okazuje się, że czas szybciej biegnie niż ja.
1: Czas szybciej biegnie niż ja. Jakie to piękne. Serdecznie dziękuję za to zdanie, bo będę chyba powtarzać. Czas szybciej biegnie niż ja, dlatego się spóźniłam. Do 12 rozmawiamy sobie. Za najciekawsze zgłoszenie oddam piękny parasol Radia Złote Przeboje w kolorze fioletowym, takim ślicznym. Czy zdarza się wam spóźniać do pracy i z jakiego powodu? 2244 i 30. Albo można napisać robota@złoteprzeboje.pl.

0: Ale w koło jest wesoło, jeśli chodzi o czas. Za 5 minut będzie godzina 11 i najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje z naszego miasta i naszej okolicy. Sprawdzimy też prognozę pogody na ten poniedziałek.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Castorama.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zagrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
4: Castorama. Razem najlepiej.
3: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
8: Za mnie! Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
11: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona mołdawskie na wagę 5,99 za kilogram.

0: Z pieczarki 500 gramów, 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
1: Codziennie niskie ceny.
0: Reklama.
2: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
3: Wiadomości z Rzeszowa.
4: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam.
5: Są pieniądze na sytuacje, w których obyśmy nigdy nie musieli się znaleźć. Podkarpacie dostanie ponad 1,7 mld złotych na ochronę ludności i obronę cywilną. Grzegorz Pałka.
6: Większość tej kwoty zostanie przeznaczona na sieć schronów i zabezpieczeń, ale program obejmie również wyposażenie straży pożarnej oraz tworzenie punktów przetrwania. Docelowo taki punkt powinien działać w każdej gminie. Szkoleni mają być też mieszkańcy, m.in. z pierwszej pomocy i reagowania na alarmy.
5: Region szykuje się na przyszłość, ale nie zapomina o przeszłości. W Rymanowie Zdroju zabytkowe sanatorium Liwa, w którym leczył się Stanisław Wyspiański, przejdzie gruntowną odbudowę. Inwestycja pochłonie blisko 15 milionów złotych, głównie ze środków unijnych. Odbudowa potrwa 2 lata, ale to nic w porównaniu z czasem, jaki dzieli nas od kolejowej rewolucji. Rzeszów-Warszawa w 2 godziny, Rzeszów-Lublin w godzinę. Tak ma wyglądać kolejowa przyszłość Podkarpacia. Plan zakłada budowę ponad 200 kilometrów nowych linii. Zanim jednak wsiądziemy do superszybkich pociągów, warto zwolnić i zadbać o zdrowie. Więcej o tym u nas za godziną.
3: Radio Złote Przeboje. Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
7: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
8: Sponsorem programu jest JC Klima Rzeszów. Sprzedaż, montaż i serwis klimatyzacji. www.klima-rzeszow.pl.
3: Pogoda w Rzeszowie.
5: Nad stolicą Podkarpacia sporo pogodnego nieba, deszczu nie ma, temperatura teraz wynosi 12 stopni, po południu wzrośnie do 15, w drugiej połowie dnia nad miastem zacznie przybywać szarych chmur. Zdaniem synoptyków to zapowiedź większej zmiany. Wtorek przyniesie bowiem dominację szarości i wyraźne ochłodzenie, termometry w ciągu dnia wskażą zaledwie 11 stopni. Taki pochmurny, a chwilami także mokry scenariusz utrzyma się już do końca tygodnia.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
8: Sponsorem programu była JC Klima Rzeszów. Sprzedaż, montaż i serwis klimatyzacji. www.klima-rzeszow.pl.
7: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
2: Prawie 2 minuty po godzinie 11. Radio Złote Przeboje, nasze wspólne poniedziałkowe przedpołudnie. Dzisiaj sobie rozmawiamy o spóźnieniach do pracy. A o czym, że można w poniedziałek?
9: Radio Złote Przeboje.
2: W naszym cyklu Robota nie zając. A teraz Billy Joel, Kosia Kościelniak, zapraszam.

Kiedy słońce chyliło się ku zachodowi, w przeróżne wieczory na wielkomiejskich osiedlach chłopaki i dziewczyny się zbierali, siadali na ławeczkach, schodzili się miejscowi hipisi. Nie brakowało gitowców, lata 70. Zawsze ktoś miał gitarę i dlatego między blokami niosły się przeróżne znane melodie typu Dom Wschodzącego Słońca. Jednym z takich chłopaków z gitarą był na warszawskim Mokotowie wtedy Krzysiek Jaryczewski, długowłosy. Choć chodził jeszcze do podstawówki, już go ciągnęło wielki świat. No i nie w głowie mu była nauka, ani szukanie jakiegoś przyzwoitego zawodu, bo od małego chciał zostać gwiazdą rocka. No i udało się. Oddział zamknięty przed chwilą w radiu Złote Przeboje. A teraz Maria Montel.

0: Autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Cierpliwości.
2: Cierpliwości.
1: Czas na szybki reset.

0: rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz

0: za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
3: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
2: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.

0: Robota nie zając.
1: Poniedziałkowe przedpołudnie ciągle jeszcze mamy, rozkręcamy tydzień i rozmawiamy sobie dzisiaj w naszym cyklu Robota nie zając o spóźnieniach do pracy. Czy wam się to zdarza? No a jeśli tak, to z jakiego powodu?
2: Ja się do pracy nigdy nie spóźniam, tylko czasami przychodzę nie na czas. Nie wiem, jak to się dzieje, pojęcia nie mam. Pozdrawiam.
3: W firmie, w której pracuję 29 lat, nie spóźniłem się ani 15 minut w ogóle. I ja biorę przykład z was, bo wy tak samo się nigdy nie spóźniacie.
4: Dzień dobry. Mój kolega pracodawca dzwoni do swojego pracownika, który godzinę jest już spóźniony i mówi: Konrad, no gdzie jesteś dalej, bo musimy już jechać, czekam na ciebie. Na końcu pracownik odpowiada: no szefie, już jadę, już jestem, zaraz będę. No a on mówi: a gdzie jesteś? No w Szymanowie. Ale Konrad, jak w Szymanowie, jak ja dzwonię do ciebie na telefon stacjonarny? No i się wydało, że on był jeszcze w domu. Pozdrawiam, do widzenia.
1: No i do widzenia. Do 12 rozmawiamy sobie. Za najciekawsze zgłoszenie oddam piękny parasol, z którym jesiennie sobie pląsam wśród liści. Na naszym Instagramie można to zobaczyć, na Facebooku także jakiś śliczny parasol. Zajrzyjcie. Czy wam się to zdarza? Spóźnienie do pracy, z jakiego powodu? Jeszcze można zadzwonić 224430 albo napisać robota@złoteprzeboje.pl.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz świętujemy Dzień Nauczyciela. Z tej okazji aż do soboty. Kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. Drugi produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego czekoladki Merci. Różne rodzaje 250 gramów. 14,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do 14 października bukiet 15 róż. 9,99 za każdy bukiet przy zakupie 2 bukietów. Biedronka.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
2: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
4: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Net. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: 9 lat razem, 9 lat spotkań, tysiące wspólnych historii, a teraz czas to uczcić. Już 16 i 17 października restauracja Browar Manufaktura świętuje swoje 9 urodziny. Przed nami 2 dni pełne dobrej muzyki, wyjątkowych smaków i urodzinowych atrakcji. Premiera nowej karty, muzyka na żywo i wyjątkowe, powitalne niespodzianki dla naszych gości. Wpadajcie świętować razem z nami. 16 i 17 października, 9 urodziny. Restauracja Browar Manufaktura, tuż przy Rzeszowskim Rynku.
2: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max & Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max & Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazolinych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
8: Reklama.

6 milionów dolarów. No nie jest to mała kwota i tyle właśnie ten szalony, wyjątkowy, no absolutnie dla niektórych skandalicznie drogi teledysk kosztował do wielkiego przeboju Black or White Michaela Jacksona z 1991 roku. Trudno go właściwie opisać w kilku zdaniach, co się w nim działo. Tancerze z całego świata, znani aktorzy, szalone animacje, zakazane sceny, no i oczywiście Michael Jackson zmieniający się w czarną panterę. Radio Złote Przeboje? No i teraz Alphaville.

0: Whitney i George, fantastyczny duet i cudowne dwa głosy. Za 5 minut dokładnie będzie już południe poniedziałkowe i zapraszamy na najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14:00. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
2: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
1: A co to znaczy CCD?
2: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
1: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
3: Już w tę niedzielę 18 października zapraszamy do siedliska Janczar w Pstrągowej na 11. Podkarpacki Festiwal Szarlotki. Muzyka na żywo, jarmark rękodzieła, produktów naturalnych i ekologicznych, atrakcje dla dzieci oraz wyłonienie podkarpackiego mistrza Szarlotki 2026. Zapraszamy 18 października do siedliska Janczar. Wstęp wolny. Szczegóły na siedliskojanczar.pl. Partnerem festiwalu jest Województwo Podkarpackie.
4: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Mam, źle się czuję.
2: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
3: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
4: Reklama. Zbliża się południe. Już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
5: Wiadomości z Rzeszowa.
6: Ewa Pasier.

0: Piewicz, zapraszam. Coraz więcej mieszkańców Podkarpacia korzysta ze zwolnień lekarskich z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym. Dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokazują, że liczba takich przypadków od kilku lat rośnie. Z jednej strony oznacza to, że problemy psychiczne coraz mocniej wpływają na nasze codzienne życie, z drugiej, że częściej szukamy pomocy i nie próbujemy radzić sobie z nimi sami.
1: Najczęstszą przyczyną zwolnień z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w naszym województwie są reakcje na długotrwały stres i zaburzenia adaptacyjne. Na drugim miejscu depresja.
0: Mówił Wojciech Dylong, rzecznik podkarpackiego oddziału ZUS-u. Skoro jesteśmy przy zdrowiu, blisko 50 milionów złotych ma trafić na przychodnie i placówki medyczne w powiecie rzeszowskim. To nie jedna wielka inwestycja, ale cały pakiet zmian w 14 gminach. I na koniec ostrzeżenie związane ze zdrowiem. Trwa sezon grzybowy, a lekarze przypominają, zbieramy tylko te grzyby, które naprawdę dobrze znamy. Jeśli mamy wątpliwości, zebrane grzyby można przynieść do sanepidu, również w Rzeszowie, gdzie fachowcy pomogą sprawdzić, czy są jadalne.
2: Radio Złote Przeboje. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
3: Sponsorem audycji jest właściciel serwisu oponiarskiego AW Serwis Rzeszów. Geometria, stacja kontroli pojazdów oraz myjnia samochodowa przy Alei Armii Krajowej.
2: Pogoda w Rzeszowie.
0: Termometry w mieście wskazują około 13 stopni, dzisiejsze maksimum to 15. Słońce zaczyna coraz częściej znikać za chmurami, jednak opadów synoptycy dziś nie przewidują. Wyraźniej daje się też we znaki wiatr. Po południu temperatura zacznie powoli spadać, zapowiadając chłodniejszy wieczór. Jutro pochmurno będzie od samego rana, a termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą 11 stopni.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Sponsorem audycji był właściciel serwisu oponiarskiego AW Serwis Rzeszów. Geometria, stacja kontroli pojazdów oraz myjnia samochodowa przy Alei Armii Krajowej.
4: Dzień dobry, jakże mi miło powitać poniedziałkowe popołudnie. Już połowa tego dnia za nami, więc wykorzystajmy dobrze tę drugą, tę lepszą połowę. Gosia Kościelniak, zapraszam, a zaczynamy z Bad Boys Blue.
5: Radio Złote Przeboje.
4: A szalało się przy tym utworze na dyskotekach w 85. Pewnie niektórzy z Was, podobnie jak ja, pamiętają te rzeczy.

Teraz wyobraźmy sobie, koło 14.53 na Live Aid, czy w 1985 roku na scenę stadion Wembley wychodzi Sade, a właściwie wypływa tym swoim przepięknym krokiem. Krótki występ jej zespołu skończyła wtedy piosenka It's a Crime. Młody, zasłuchany chłopak. Jeden z wielu wśród publiczności jest oczarowany wokalistką i pod wpływem wrażeń zaczyna śnić o Sade. I śni mu się, że Sade prosi go o skomponowanie dla niej utworu. W jednym z kolejnych snów piosenka pojawia się w jego głowie. A gdy się budzi, przy pomocy keyboardu i automatu perkusyjnego tworzy pierwszą wersję utworu, który zyskuje nazwę Sign Your Name, a potem kolejny przebój, Delicate. Jakaż to piękna historia. Terence Trent D'Arby w radiu Złote Przeboje. A niedługo podsumujemy sobie nasz dzisiejszy poniedziałkowy temat w cyklu Robota.

0: to influencer, ten od cen.
1: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest się tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
13: A to pan zalecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
16: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: Robota nie zając.
1: Rozmawialiśmy sobie dzisiaj o spóźnieniach do pracy. Że przez pieska, przez to, że czas biegnie szybciej niż słuchacz. Pozdrawiam też słuchacza, który jeździ rowerem i podziwia piękne świata go spowalnia.
2: Dzień dobry, panie Szkolandii. Jak się spóźniłeś, to już się nie spóźnisz.
3: Raz tylko się spóźniłam, gdy na jesień zamiast zegar przesunąć do przodu, to ja przesunęłam do tyłu. Pozdrawiam wszystkich.
1: A Ania napisała tak. Ja się spóźniam do pracy, ponieważ codziennie rano prowadzę negocjacje z własnym łóżkiem. Ja mu mówię, muszę wstać, bo praca czeka. O, no na to, Anka, nie wygłupiaj się. Za te pieniądze to my obie możemy jeszcze poleżeć. No i czasami łóżko wygrywa, a szef nie chce zrozumieć, że to nie moja wina, tylko konflikt interesów. Aniu, taki konflikt jest trudny. Rozumie to chyba cała Polska. No, oprócz szefa. Na jesienne poranki masz cudowny parasol. Wysyłamy, a jutro znowu rozmawiamy.
0: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu przyjrzymy się nowemu programowi profilaktyki raka płuca.
1: Podpowiemy, jak właściwie zadbać o swoje zdrowie.
0: Sprawdzimy, kto i na jakich zasadach może skorzystać z bezpłatnych badań płuc.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksyloazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: 9 lat razem, 9 lat spotkań, tysiące wspólnych historii, a teraz czas to uczcić. Już 16 i 17 października restauracja Browar Manufaktura świętuje swoje 9 urodziny. Przed nami 2 dni pełne dobrej muzyki, wyjątkowych smaków i urodzinowych atrakcji. Premiera nowej karty, muzyka na żywo i wyjątkowe, powitalne niespodzianki dla naszych gości. Wpadajcie świętować razem z nami. 16 i 17 października, 9 urodziny. Restauracja Browar Manufaktura, tuż przy Rzeszowskim Rynku.
5: Dużo dobrego.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni, 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
5: Sam jej.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
8: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
9: Reklama.

Koktajle mleczne, musy czekoladowe, a pewnego razu o godzinie 23 nawet zwykły gotowy tort urodzinowy. Choć nie były to jego urodziny. Rzadko jadał duże posiłki, czasami jedynie podnosił jedzenie, żeby poczuć jego zapach, po czym odstawiał je. Prince, to o nim mowa. Choć na co dzień jadł zdrowo, miał ogromną słabość do słodkości. No i zajrzyjmy sobie w jego rider koncertowy, czego tam potrzebował. To był rok 2004. No i tam było zamówienie na hummus, chlebek pita, chipsy warzywne, świeży korzeń imbiru oraz zestaw ziołowych herbat. Radio Złote Przeboje.

0: Za 5 minut będzie godzina 13 i najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje z Polski i ze świata. Posłuchajmy razem.
1: Radio Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
5: Doradczyni klienta.
4: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
6: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
7: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
8: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Reklama.
1: Już czas na nowe, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 13. Zapraszamy.
2: Ponad 130 osób zatrzymanych po kontrolach policji w szkołach. Stołeczni śledczy przesłuchają mężczyznę, który miał planować zamach na premiera. Ekonomiczny Nobel dla dwóch amerykańskich naukowców. Dorota Werdecka. Blisko 80 tysięcy skontrolowanych placówek oświatowych i 135 zatrzymanych. Chodzi głównie o osoby nawołujące do agresji w internecie oraz te, które przynosiły do szkół niebezpieczne przedmioty. To najnowszy bilans ogólnopolskiej akcji policji po serii tragicznych ataków z udziałem niebezpiecznych narzędzi w szkołach na Mazowszu. Bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli dziś

0: pilnują 24 tysiące funkcjonariuszy. Śledczy z prokuratury okręgowej w Warszawie zajmą się przesłuchaniem mężczyzny zatrzymanego w związku z sygnałem o planowanym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera oraz szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. 60-latek ujęty na Dolnym Śląsku dziś zostanie przewieziony do stolicy, gdzie, jak podaje prokuratura, będą z nim prowadzone dalsze czynności. Policja weszła do jego mieszkania po tym, jak do służby ochrony państwa wpłynął mail od sygnalisty z informacjami o jego niebezpiecznych zamiarach. W Sejmie ostatnie posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. W tej sprawie zarzuty usłyszeli już byli szefowie służb specjalnych ABW i SKW oraz były wiceminister sprawiedliwości i poseł PiSu Michał Woś. Cały raport z prac komisji ma 700 stron. Ta jawna część, która jest prezentowana, ma ich 300. Później trzeba będzie zorganizować utajnione obrady Sejmu, mówi Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej.
1: Ta część o statusie tajne zawiera właściwie całą esencję nieprawidłowości Pegasusa, ale z uwagi na interes państwa Sejm będzie musiał się w trybie niejawnym z tym zapoznać, ponieważ to odsłania po części kuchnię pracy służb specjalnych. Co prawda była to wypaczona kuchnia.
0: Ostatecznie raport w głosowaniu przyjmuje cały Sejm, a nie tylko komisja śledcza. 5,8% na tym poziomie zatrzymało się bezrobocie w Polsce, jak wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To wynik identyczny jak w sierpniu. Tegoroczny ekonomiczny Nobel przyznany otrzymała go dwójka amerykańskich naukowców, Robert E. Hall oraz Michael Woodford. Zostali docenieni za mikroekonomiczne podstawy makroekonomicznej stabilizacji. Nagroda wynosi 12 milionów koron szwedzkich, czyli ponad 4,5 miliona złotych.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com. Pogoda.
3: Poniedziałkowe popołudnie z zachmurzeniem dużym. Możliwe są przejaśnienia i przelotne opady właściwie wszędzie. 10 stopni do 13. W Suwałkach 10, w Warszawie 11, w Krakowie i Wrocławiu 13 właśnie. Wiatr słaby i umiarkowany.
2: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
3: 2 minuty po godzinie 13. Gosia Kościelniak, zapraszam na kolejną godzinę w Radiu Złote Przeboje naszego poniedziałkowego popołudnia. No i zaczniemy od razu energicznie. O, właśnie tak.

Tak to jest, that's the way it is. Céline Dion wróciła na scenę właśnie po przerwie, na scenę w Paryżu. Wystąpiła we wrześniu. W Paryżu, czyli w miejscu, gdzie przed 2 lata można było usłyszeć ją na żywo po raz ostatni podczas pamiętnej ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Céline Dion zmieniła paryskie ulice w wybieg mody. Wiadomo, że ubiera się przepięknie i na przykład tak się opisuje to, w czym się pojawiła któregoś dnia. Surowa paleta barw z połyskiem skóry i wyrazista faktura wężowego wzoru, pudełkowa kurtka, bermudy w kant i wysokie kozaki, które stworzyły nieco drapieżną, a jednocześnie elegancką sylwetkę, dzięki której można wręcz emanować władczą energią. Tak to właśnie można opisać, jak ubrana była Céline Dion w Paryżu przed swoim koncertem wrześniowym. Teraz w Radiu Złote Przeboje, Together in Electric Dreams.

0: autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
4: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Panie Pascalu.
12: Tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

Ach, ten nosek, który przed nami. Wiele z nas, dziewcząt, które swoje nastoletnie uniesienia przeżywały w latach 80., chciało mieć taki nosek jak ona, taki uroczo zadarty. Chociaż największe sukcesy Sandra święciła w latach 80., to do dzisiaj pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicielek europejskiego synthpopu. No, wydała 10 albumów studyjnych, kilkadziesiąt singli, no i charakterystyczny głos też można usłyszeć, wiadomo, w nagraniach projektu Enigma. Sandra regularnie koncertuje, no a jej występy przyciągają i fanów pamiętających tę złotą erę muzyki lat 80., jak i młodszych słuchaczy, tych nowych, odkrywających klasykę tego okresu, a my wiemy, że lata 80. i 90. w muzyce to jest to. Radio Złote Przeboje i Sandra Maria Magdalena.

0: uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
4: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: Oh.
4: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: 9 lat razem, 9 lat spotkań, tysiące wspólnych historii. A teraz czas to uczcić. Już 16 i 17 października restauracja Browar Manufaktura świętuje swoje 9 urodziny. Przed nami 2 dni pełne dobrej muzyki, wyjątkowo smaków i urodzinowych atrakcji. Premiera nowej karty, muzyka na żywo i wyjątkowe, powitalne niespodzianki dla naszych gości. Wpadajcie świętować razem z nami. 16 i 17 października, 9 urodziny. Restauracja Browar Manufaktura, tuż przy Rzeszowskim Rynku.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie. Bo Kaufland jest fresh. Fresh.
10: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę, a chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
12: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
13: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.

0: Ultravox przed nami i tym przepięknym utworem, który kojarzy mi się z rokiem 80. Tylko którym? Kiedy był koncert
1: czwartym,
0: w Warszawie?
1: Moja
0: czwartym,
1: to był
0: tak?
1: 84 rok. Ty byłaś jeszcze taka maluteńka, a ja już byłem wtedy duży.
0: Chciałbyś. Ja właśnie byłam na tym koncercie, tylko ponieważ już nie jestem młoda, to nie pamiętam dokładnie, który to był rok.
1: No, tak. Piosenka jest z 84, więc może koncert był trochę później.
0: Tak, chyba był w 86. W każdym razie teraz dla was i Jerzy też dla was.
1: Tak jest. No i w ogóle, słuchajcie, takie piosenki, które grają nam w sercu i te z lat 80. i 90. Mam ich dla was całe mnóstwo.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATKEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Ogród, kawa, taras i żadnego malowania desek.
10: Zakup desek kompozytowych w edesk.pl to był świetny wybór.
9: Bo to deski z dużą zawartością drewna i bez potrzeby konserwacji.
10: Odporne na deszcz, śnieg, mróz, promieniowanie UV. Na taras, elewację i ogrodzenie.
9: A próbki przesłali nam wcześniej. Doskonale dopasowaliśmy deski do domu i ogrodu.
10: I kupiliśmy na edesk.pl z transportem pod dom. Deska kompozytowa na każde warunki. Tylko w edesk.pl.
0: Reklama.
11: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem programu jest JC Klima Rzeszów. Sprzedaż, montaż i serwis klimatyzacji. www.klima-rzeszow.pl.
13: Spotkania kuratorów z dyrekcjami szkół w sprawie procedur bezpieczeństwa. Jutro ceny benzyny wyższe niż w weekend. Cztery banki ukarane za niedozwolone klauzule. Dziś kuratoria oświaty w całej Polsce spotkają się z dyrektorami szkół w sprawie nowych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa. Po ostatnich atakach resort edukacji zapowiedział ich aktualizację na wypadek ataku uzbrojonego napastnika.

0: Najważniejszy jest spokój i ukrycie przed napastnikiem, mówi Roman Kotarski, dyrektor szkoły podstawowej nr 15 w Lublinie.
1: Mamy po prostu zejść z drogi napastnikowi, czyli uciekać po prostu. Schować się w sali, zamknąć salę od środka, tak żeby ten napastnik do tej sali nie mógł wejść albo żeby miał to wejście utrudnione.
0: Wiele szkół przyznaje, że do tej pory nie ćwiczyło tych procedur. Benzyna droższa, diesel nieznacznie tańszy. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, jutro maksymalna cena 95 wyniesie 7,06 zł. Za litr diesla maksymalnie zapłacimy jutro 8,02 zł.
2: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
0: Blisko 150 milionów złotych to łączna kwota kar nałożonych na 4 banki za niedozwolone klauzule umowne. UOKiK ukarał Bank Pocztowy, ING Bank Śląski, Erste BP oraz Plus Bank za klauzule pozwalające na podwyższanie lub wprowadzanie opłat i prowizji. Za nieco ponad tydzień Łukasz Gibała rozpocznie urzędowanie w fotelu prezydenta Krakowa. We wczorajszych wyborach zdobył ponad 62% głosów. Jego rywalka Monika Piątkowska niespełna 38%, a tak mówią naszemu reporterowi mieszkańcy.
3: Ja się głosowałam na pana prezydenta.
4: Co do tego pana mam poważne wątpliwości, ale skoro ma takie, proszę pana, parcie na tą władzę, niech udowodni, proszę pana, że coś zrobi.
5: Wiem, że jest biznesmenem i że będzie koło swoich interesów się kręcił.
0: Nowo wybrany prezydent Krakowa złoży ślubowanie podczas sesji Rady Miasta 21 października. To już ostatni tak duży turniej tenisowy w tym sezonie. W chińskim Wuhan rozpoczął się tysięcznik z udziałem trzech Polek. W Shenzhen świetnie radzi sobie Hubert Hurkacz. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
6: To zacznę od Hurkacza, który jutro zagra o ćwierćfinał turnieju w Shenzhen. Polak w piątek w pięknym stylu pokonał Nowaka Dżokowicza, a wczoraj po dużo cięższym meczu ograł Chińczyka Yi Zhu. Hurkacz jutro o ćwierćfinał powalczy z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Panie od dziś grają w Wuhan i już wiadomo, że w drugiej rundzie czeka nas polski pojedynek. Iga Świątek zagra z Magdaleną Fręch.
0: A jutro na kort wyjdzie również Maja Chwalińska.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Poniedziałek deszczowy w całej Polsce. Wyjątkiem są tylko krańce południowo-zachodnie. Najchłodniej w Koszalinie. 10 stopni, maksymalne 14 stopni pokazują termometry w Rzeszowie. 1000 złotych od Radia Złote Przeboje. Rzucam takie hasło, a jak wygrać tę kasę, powiem wam za chwilę i niech to będzie poniedziałek z dobrymi wiadomościami. Jerzy Telesiński, od tego tu jestem.

Antywojenne przesłanie i Nena w Radiu Złote Przeboje. Inspiracją do tej piosenki był koncert Stonesów w Berlinie Zachodnim. Wypuszczone wtedy w powietrze czerwone baloniki odleciały sobie z RFN do NRD. Największe przeboje z czasów, kiedy jeszcze było i NRD, i RFN, i PRL to właśnie tutaj u nas i dlatego teraz David Bowie, Pat Metheny, a za chwilę patent na 1000 złotych od Radia Złote Przeboje.

0: sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu była JC Klima Rzeszów. Sprzedaż, montaż i serwis klimatyzacji. www.klima-rzeszow.pl. Reklama.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
11: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
12: Za mnie. Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: Nawet 1000 zł możecie sobie wygrać w Radiu Złote Przeboje, bo wróciła wasza ulubiona zabawa, w której 100 zł dajemy wam już za samo tylko odebranie telefonu od nas.
1: 300 plus 300 plus 100 to jest razem 700. To jest twoja wygrana, Paulino z Gdyni.
2: No brawo dla ciebie.
1: I dorzucamy jeszcze do tego wspaniały termiczny kubek Radia Złote Przeboje.
3: Cudownie, dziękuję.
2: No i jak to miło zrobić komuś poniedziałek. Tak na początek tygodnia, 700. Weekend się zwróci normalnie.
0: Zgłaszajcie się i wy wygrywajcie. Czekamy na was na złoteprzeboje.pl. No i czeka okrągły 1000 zł.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
4: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
17: O, widać, że czujesz się pewnie.
16: Jak ty to robisz?
17: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
16: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowej, testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
17: Spróbuj koniecznie.
16: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11, 15.
21: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
23: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
22: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie. Yeah.

Swój pierwszy pełnowymiarowy świąteczny album zapowiada Alanis Morissette. Good Weather for Immaculate Conception ukaże się 6 listopada. To będzie 14 utworów, w większości świątecznych przebojów, ale nie tylko, jak się okazuje. O tym, czy lubi ten przedświąteczny czas Urszula, powie po 15, a teraz już Ironik, no i we własnej osobie Alanis Morissette w Radiu Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Jak każda prawdziwa kobieta, kocham buty. W salonie Bucik wybrałam już bajeranckie trampki do szkoły i super wygodne sandałki z letniej wyprzedaży. Wypatrzyłam też kapitalne kozaczki z nowej kolekcji jesień-zima. A moja siostrzyczka mierzy swoje pierwsze buty do nauki chodzenia marki Emel.
2: Profesjonalny salon obuwniczy dla dzieci Bucik zaprasza po buciki do szkoły z nowej kolekcji na jesień-zimę.
3: Uwaga! Teraz salon obuwniczy Bucik. Rzeszów Galeria Grafika, pierwsze piętro oraz salon Tex Przemyśl. Wincentego Pola 17.
4: Szukaj nas na Allegro pod nazwą sklepu emyślnik-bucik.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
5: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Reklama.
8: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałkowe popołudnie, 12 października w kalendarzach, a przy mikrofonie Dorota Wardecka.
9: Pisał w sieci o atakach nożem, został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Ruszył proces w sprawie podpalenia hali przy Marywilskiej w Warszawie. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy. Został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Chodzi o 17-latka z Ozorkowa, który publikował w internecie komentarze o wyzwaniu polegającym na atakach nożem, mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
10: Został niezwłocznie zatrzymany, po czym ogłoszono mu zarzut publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni. W ramach wyjaśnień podejrzany przyznał się do popełnienia tego przestępstwa oraz wskazał, że wpisy miały być tylko formą żartu.
9: 17-latkowi grozi teraz kara do 3 lat więzienia. A po ostatnich przypadkach ataków w szkołach na Mazowszu dziś w rejonie szkół w całej Polsce pojawiły się patrole policji, wchodzą też do środka, a także prowadzą rozmowy z młodzieżą.
11: Jeżeli otrzymamy jakikolwiek sygnał, że coś się dzieje nie tak, no to policjanci natychmiast reagują i sprawdzają ucznia, sprawdzają plecaki, sprawdzają odzież.
9: Mówi nadkomisarz Edyta Machnik z policji w Łodzi. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie podpalenia hali przy Marywilskiej w Warszawie. Oskarżeni to Białorusin i 4 Ukraińców.

0: śledczych działali na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Hala przy Marwilskiej spłonęła doszczętnie w maju 2024 roku. Pierwsze mandaty już się sypią. 500 zł lub skierowanie sprawy do sądu grozi za palenie jesiennych liści. Na Śląsku strażacy już je gasili. Odpady po jesiennych porządkach trzeba segregować, przypomina Marwina Kaczor z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach.
1: Zgodnie z zasadami do brązowego pojemnika powinny trafić takie odpady jak trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, obierki warzyw, owoców, a także mogą tu być tam fusy po kawie czy herbacie.
0: Liście można też wywozić do punktów selektywnej zbiórki odpadów. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy, wynika z badania Personal Service. Wśród powodów spóźnień ankietowani wymieniali korki, zaspanie oraz czas w łóżku z partnerem lub partnerką, a na samym końcu tych przyczyn znalazło się spokojne zjedzenie śniadania.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Rzeszowie?
3: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Dziś o godzinie 18 w kinie Helios Tony, czyli genialna filmowa podróż do czasów, gdy Anthony Bourdain nie był jeszcze kulinarnym bogiem i telewizyjną gwiazdą, a dopiero szukał swojego miejsca na ziemi w obsadzie Antonio Banderas oraz wschodząca gwiazda ekranu Dominik Sessa. Jutro z kolei Filharmonii Podkarpackiej o 19 scenę przejmie Anita Lipnicka. Artystka świętuje okrągłe 30-lecie kultowego albumu Wszystko się może zdarzyć. Szykuje się wieczór pełny wspomnień, nostalgii i powrotów do brzmienia lat 90. A jeśli w środku tygodnia szukacie pretekstu do wyjścia z domu, środa Filharmonii zapowiada się wyjątkowo widowiskowo. O 19 startuje projekt Abba i inni symfonicznie. Nieśmiertelne Dancing Queen i inne klasyki dostaną zupełnie nowe orkiestrowe aranżacje.
2: Radio Złote Przeboje RS 95,7 FM. Pogoda.
4: Od 10 stopni nad morzem, tyle w tej chwili w Koszalinie, do 13 stopni w Lublinie i Rzeszowie. Tak wyglądają temperatury w Polsce deszczowej. Jedyne miejsce, gdzie parasole mogą się dzisiaj nie przydać, to krańce południowo-zachodniej Polski. Cofniemy się w czasie, ale niedaleko, bo do soboty i o gościach Radia Złote Przeboje porozmawiamy z Marzeną Rogalską o 15.30. Witajcie w poniedziałkowe popołudnie pełne największych przebojów lat 80. i 90. Jerzy Telesiński melduje się przy mikrofonie.

0: Urszula w Radiu Złote Przeboje. Moim zdaniem jedna z najlepszych i takich chyba najbardziej jesiennych wokalistek na naszej antenie. Mówiłem o tym przed chwilą, że Alanis Morissette wydaje za chwilę swój pierwszy świąteczny album. A czy ten czas przedświąteczny Urszula lubi, to nam kiedyś tu opowiadała.
1: Lubię. Ja w ogóle lubię święta przed świętami. Jak byłam bardzo mała, to oczywiście kochałam święta jak wszystkie dzieci. Te przygotowania, te nawet książki, pamiętam Dzieci z Bulerby, dostałam gdzieś tam pod choinkę, co czytałam przez całe święta. Miały jakąś, no, totalną, specyficzną atmosferę.
0: Za 2 miesiące ostatnia prosta przygotowań przedświątecznych, do tego czasu jeszcze całe mnóstwo największych przebojów lat 80. i 90. Za chwilę Marzena Rogalska do mnie wpadnie, a do tego czasu m.in. Christopher Cross.

0: zmienią twój dzień.
1: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy.
2: Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
4: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
0: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Proszę państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: Marzena, ty mi lepiej powiedz, czy on nadal jest taki piękny. Ten Tomasz Szczepanik, co to z nim w weekend rozmawiałaś.
1: Piękny wewnętrznie i uważaj.
0: No.
1: Zakręcony na punkcie pierogów.
0: Ale
1: opowiedział mi.
0: Ale z czym te pierogi? By coś
1: znaczy,
0: było?
1: Nie, to w
0: że
1: ogóle.
0: Pieróg w ogóle, jako
1: pieróg,
0: taki.
1: Pieróg, ale w ogóle wyobraź sobie, że Tomek zrobił specjalne dochodzenie
0: no.
1: Na temat ciasta, a raczej mąki na pierogi, na ciasto na pierogi. No i on już wie, jaka jest najlepsza ta mąka i proszę ja ciebie, i on tamtymi numerami operuje i on z tą mamą chętnie pierogi. Ja mówię, Tomek, no to zrób mi pierogi. Trochę. A on na to, Marzena, to nie o to chodzi. Spotkajmy się i zróbmy je razem.
0: Tomek pokaże rogi, dam ci ciasto na pierogi, takie rzeczy. A co jeszcze tam było, to sprawdźcie na YouTubie, Radia Złote Przeboje.
1: Bardzo to była cudna rozmowa. Fajnie. Doenergetyzujcie się spotkaniem z fajnym człowiekiem.

0: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielonej, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
12: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
11: No dobrze, a taki fajny prezent?
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
12: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
15: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
16: Castorama!
17: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
18: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
17: Castorama. Razem najlepiej.
18: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
20: Reklama.
21: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

Pracuje w nieruchomościach, unika show biznesu, prowadzi spokojne życie, jednocześnie utrzymując bliski kontakt z tatą. To Aleksander Mik, czyli syn Tomasa Andersa. Pomyślałem sobie, jaka szkoda, że zostałem ojcem tak późno, ale jeśli mam być ojcem, to chcę spędzać z nim dużo czasu. Tak jak jest teraz, jest wspaniale, mówił o relacji z synem Tomas Anders w wywiadzie.

0: 4,5 minuty wiadomości Radia Złote, przeboje, w nich Dorota Wardecka. O czym będziesz mówić?
1: O powiązaniach polityki z ekonomią, czyli o Nagrodzie Nobla z ekonomii przyznanej dziś. Kto ją dostał i za co? Dokładnie o tym w wiadomościach Radia Złote. Przeboje o 16:00.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
1: W tym tygodniu przyjrzymy się nowemu programowi profilaktyki raka płuca.
2: Podpowiemy, jak właściwie zadbać o swoje zdrowie.
1: Sprawdzimy, kto i na jakich zasadach może skorzystać z bezpłatnych badań płuc.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest się tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką

0: ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
1: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Reklama.
3: Tu Radio Złote Przeboje. Dorota Wardecka przygotowała i przedstawi wiadomości. Jest poniedziałek, 12 października.
4: Stabilizuje się sytuacja w polskich szkołach. Jest raport Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Ekonomiczny Nobel przyznany dwóm amerykańskim mikroekonomistom. Sytuacja w szkołach powoli zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło dziś odwołać zajęcia. 20 tysięcy policjantów skontrolowało dziś szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Kontrole szybko nie znikną, zapowiada premier Donald Tusk.
5: Ktoś powie przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach. I dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
4: Przed większością szkół, tak jak w piątek, można było zauważyć patrole policji, straży miejskiej lub gminnej. Po 2,5 roku Sejmowa Komisja Śledcza zaprezentowała raport w sprawie Pegasusa. Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka podkreśla, że służby wykorzystywały Pegasusa nie do walki z przestępczością, lecz do inwigilacji sędziów, prokuratorów, samorządowców i polityków opozycji.
6: Komisja nie kwestionuje potrzeby wyposażenia polskich służb w najnowocześniejsze narzędzia operacyjne. Komisja kwestionuje natomiast to, że państwo zostało w tej sprawie potraktowane jak prywatny folwark.
4: Efekt prac komisji to zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa wobec 11 osób, w tym Zbigniewa Ziobry, Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika i Michała Bosia.
7: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
4: Amerykańscy mikroekonomiści Robert Hall i Michael Woodford zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii. Wyróżnienie to zostało im

0: przyznane za badania nad mikroekonomicznymi podstawami stabilizacji makroekonomicznej. Jedną z zasług amerykańskich ekonomistów jest tak zwane forward guidance, czyli dążenie do tego, by polityka była jak najbardziej łatwa do zrozumienia, tłumaczy ekonomista profesor Łukasz Goczek.
1: Forward guidance to uwiarygodnianie tej polityki poprzez mówienie, co w bardzo długich okresach bank centralny zrobi. Co zrobi za miesiąc, za dwa, za trzy.
0: Laureaci otrzymają do podziału 12 milionów koron szwedzkich, czyli w przeliczeniu ponad 4,5 miliona złotych. Kolorowe balony ustąpiły miejsca miechunkom. Nowa jesienna instalacja ozdobiła Stare Miasto w Lublinie i już cieszy oczy turystów i mieszkańców.
2: Widać, że jest taka jesienna, idealnie w klimat. Myślę, że pasuje tutaj do ulicy Lublina.
3: Kolorowa, ładna, nastrój pasujący do kamieniczek.
4: Bardzo piękna.
0: Instalacja będzie zdobiła Lublin do późnej jesieni.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Rzeszowie?
6: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. W sobotę 17 października w kinie Helios na wielki ekran wraca absolutnie kultowy Donnie Darko. Mroczny, surrealistyczny klimat i genialny, tajemniczy królik Frank. Jeśli chcecie przypomnieć sobie jeden z najbardziej magnetycznych filmów początku XXI wieku, to jest to seans z kategorii obowiązkowych. Dokładnie tydzień później, 24 października, w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasiące wystąpi Kasia Kowalska. Usłyszymy jej największe hity, takie jak Antidote, Prowadź mnie czy spowiedź, ale w zupełnie wyjątkowej, intymnej, akustycznej odsłonie. A ostatni dzień miesiąca to już prawdziwa muzyczna petarda w Filharmonii Podkarpackiej. 31 października projekt Queen Symfonicznie, który świętuje swoje 15-lecie.
5: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Pogoda.
7: Deszcz możliwy wszędzie poza okolicami Zielonej Góry, Wrocławia i Opola. W Rzeszowie 12, w Lublinie i Opolu też 12 stopni. Na więcej liczyć nie możemy, za to w Koszalinie tylko 10. Wywar kostny to jest fenomen w branży wellness. O tym, na co uważać i co tak naprawdę dzieje się, kiedy spożywamy go codziennie, powiem o 16.30. Jerzy Telesiński. Jestem na posterunku.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komu

0: autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Jutro imieniny Geraldyny, Reginbalda, Siemisława i Wenanty.
3: Z tej okazji poszukamy bardziej popularnych oldschoolowych imion.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
9: Za mniej!
1: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
10: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
11: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
12: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
11: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
13: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierające Maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
18: Volkswagen.
19: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
18: Lidl, to się opłaca.
2: Dekarzu, dołącz do Team Regamet. Regamet to producent wysokiej jakości pokryć dachowych, konkretne programy i super atrakcyjne warunki współpracy. Rozwijaj się w Akademii Dekarza, zdobywaj nagrody za polecenia i korzystaj z atrakcyjnych warunków na start w programie Orły Regamet. Regamet, jakość, na której możesz polegać. Odwiedź najbliższy oddział i sieć partnerów handlowych i zapytaj o szczegóły.

0: Uwielbia jeść i określa siebie jako zdecydowanego mięsożercę. Andrzej Piaseczny w Radiu Złote Przeboje, w którym teraz kilka słów o modzie na mocny wywar z kości.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Od promiennej cery po zdrowie jelit. W mediach społecznościowych influencerzy zachwycają się walorami modnego ostatnio wywaru z kości. Czy mają rację? Taki bulion zawiera znacznie więcej białka niż zwykły rosół z kurczaka, co może pomóc w regeneracji, stabilizacji energii i zapewnieniu uczucia sytości. Wstępne badania wskazują, że glicyna zawarta w kostnym wywarze może przyczyniać się do lepszego snu, ale nie ma gwarancji, że tak się stanie. A efekt ten jest raczej subtelny, natomiast kolagen w nim zawarty i tak rozkłada się podczas trawienia na aminokwasy, które owszem wspomagają produkcję kolagenu w organizmie, jednak same w sobie nie mają znaczącego wpływu na skórę i stawy. Spożycie bulionu kostnego jest generalnie bezpieczne dla większości ludzi, jednak ma też swoje wady. Na przykład kupiony w sklepie taki wywar może zawierać bardzo dużo soli, no i osoby cierpiące na schorzenia, wymagające ograniczenia spożycia białka, takie jak przewlekła choroba nerek, powinny zachować ostrożność.
1: Dobrze wiedzieć.

0: prawdziwa kobieta, kocham buty. W salonie Bucik wybrałam już bajeranckie trampki do szkoły i super wygodne sandałki z letniej wyprzedaży. Wypatrzyłam też kapitalne kozaczki z nowej kolekcji jesień-zima. A moja siostrzyczka mierzy swoje pierwsze buty do nauki chodzenia marki Emel.
1: Profesjonalny salon obuwniczy dla dzieci Bucik zaprasza po buciki do szkoły z nowej kolekcji na jesień-zima.
2: Uwaga! Teraz salon obuwniczy Bucik. Rzeszów Galeria Grafika, pierwsze piętro oraz salon Tex Przemyśl, Wincentego Pola 17.
3: Szukaj nas na Allegro pod nazwą sklepu emyślnikbucik.pl.
4: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Panie Pascalu.
10: Tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Już w tę niedzielę 18 października zapraszamy do siedliska Janczar w Pstrągowej na 11. Podkarpacki Festiwal Szarlotki. Muzyka na żywo, jarmark rękodzieła, produktów naturalnych i ekologicznych, atrakcje dla dzieci oraz wyłonienie podkarpackiego mistrza Szarlotki 2026. Zapraszamy 18 października do siedliska Janczar. Wstęp wolny. Szczegóły na siedliskojanczar.pl. Partnerem festiwalu jest Województwo Podkarpackie.
14: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Mamo, źle się czuję.
16: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
17: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
18: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm. Reklama.
1: Sponsorem programu jest JC Klima Rzeszów. Sprzedaż, montaż i serwis klimatyzacji. www.klima-rzeszow.pl.
2: Sponsorem audycji jest właściciel serwisu oponiarskiego AW Serwis Rzeszów. Geometria, stacja kontroli pojazdów oraz myjnia samochodowa przy Alei Armii Krajowej.
3: Złote przeboje w drodze.
4: Może dziś jeszcze przelotnie padać, przede wszystkim na północnym wschodzie, tutaj też możliwe burze na termometrach. Dziś już niewiele, bo od 10 do 13 stopni, w nocy od 2 do 6 w większości regionów. Na S8 uwaga, między węzłami Lubochnia, Czerniewice, to w województwie łódzkim, awaria ciężarówki zablokowała pas w stronę Warszawy.
1: Sponsorem programu była JC Klima Rzeszów. Sprzedaż
2: oraz myjnia samochodowa przy Alei Armii Krajowej.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

Agnieszka Chylińska nie stawiała nauki na pierwszym miejscu. W efekcie artystka zakończyła edukację na etapie trzeciej klasy liceum, co oznacza, że formalnie posiada wykształcenie podstawowe. No, no, no. Pisze czas gwiazd. No dobrze, niech sobie pisze. A ja gram Kejmaro w Radio Złote Przeboje i od razu jakoś tak mniej jesiennie, prawda? No przynajmniej w głośnikach. Yes.

0: Radio Złote Przeboje w poniedziałek, w którym punktualnie o 17 będziemy mieć dla Was wiadomości. Dorota Wardecka.
1: Mamy informację o tym, że popularny lek przeciwbólowy w żelu został wycofany. Dlaczego, z jakiego powodu i gdzie znaleźć informacje szczegółowe na ten temat, o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
0: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
7: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
6: A co to znaczy CCD?
7: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
6: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
7: Od Oleofarm.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Reklama.
16: 12 października, poniedziałek i Radio Złote Przeboje, w którym zapraszamy na wiadomości. Dorota Wardecka.
17: Kontrole w szkołach. Policja zatrzymała ponad 130 osób. Lek w żelu na ból i stany zapalne wycofany z obrotu. Iga Świątek gra o WTA Finals. 135 osób zatrzymała policja w związku z kontrolami w polskich szkołach po atakach, do jakich dochodziło w ostatnim czasie. Mimo że sytuacja się stabilizuje, to patrole przed placówkami pozostaną przez kolejne dni, mówi premier Donald Tusk.
18: Te ryzykowne sytuacje są już bardzo zredukowane. Przez ryzykowne rozumiem jakieś mniej czy bardziej groźne wygłupy w sieci, zapowiedzi jakichś akcji.
17: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy placówek. Główny inspektorat farmaceutyczny wycofał z obrotu niektóre serie leku przeciwbólowego i przeciwzapalnego Olfenmax w żelu. Preparat został wycofany z powodu wady jakościowej. Chodzi konkretnie o przekroczenie limitu dla jednego z zanieczyszczeń nitrozaminowych. Decyzja dotyczy tubek leku o różnych gramaturach. Dokładne numery wycofanych partii można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Nasz sojusz istnieje po to, by utrzymać pokój. Jesteśmy gotowi i będziemy coraz bardziej przygotowani, a każdy atak na członków NATO będzie całkowicie bezcelowy. Tak mówi generał Aleksus Grynkiewicz, dowódca sił sojuszniczych w Europie podczas Warsaw Security Forum. Przedstawił nową strategię odstraszania i obrony. Strategia ma charakter defensywny, ale ma być sygnałem dla Rosji, że NATO nie pozostanie bierne na zagrożenie. Nowoczesna pracownia tomografii komputerowej otwarta w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Urządzenie wykorzystuje moduły sztucznej inteligencji. Pozwala na redukcję dawki promieniowania i umożliwia szybszą i dokładniejszą diagnostykę chorób neurologicznych, kardiologicznych i nowotworowych.
19: To jest najnowocześniejszy sprzęt. Czas obrotu lampy taki, że w trakcie jednego uderzenia serca można wykonać badanie TK serca.
17: Mówi krajowa konsultantka w dziedzinie radiologii profesor Edyta Szurowska. Iga Świątek rozpoczyna decydującą walkę o awans do prestiżowego turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych zawodniczek sezonu. Żeby zachować szansę, musi jednak dojść w Wuhan aż do finału, a najlepiej silnie obsadzony turniej wygrać. Świątek zagra z Magdaleną Fręch w środę nad ranem.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: Najchłodniej w Zakopanem, tylko 7 stopni w Koszalinie i w Suwałkach, 10-12 w Krakowie i w Warszawie. Wszędzie pochmurno i wszędzie może popadać.

Poniedziałek poniedziałkiem, ale o tej porze no to już nie jest chyba taki straszny, tak mi się wydaje. Tym bardziej, że Cher mam dla was. Jerzy Telesiński, trzymam kciuki za późne popołudnie z Radiem Złote Przeboje.

umawialiśmy się z chłopakami, że czuliśmy się u was jak The Beatles w dobie największego triumfu. Nie podejrzewałem nawet, że spotkanie z Polakami zmieni całe moje życie, mówił Sal Solo w rozmowie z Aleksandrą Polewską-Wianecką dla Głosu Wielkopolskiego przed laty. To były lata 80. na naszej antenie, to są lata 90. w Radiu Złote Przeboje.

0: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
2: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: Travisto Fast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
7: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? Autoglas wymienia.

0: zmywamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
7: Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
7: Oh.
8: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Ogród, kawa, taras i żadnego malowania desek.
11: Zakup desek kompozytowych w edeska.pl to był świetny wybór.
10: Bo to deski z dużą zawartością drewna i bez potrzeby konserwacji.
11: Odporne na deszcz, śnieg, mróz, promieniowanie UV. Na taras, elewację i ogrodzenie.
10: A próbki przesłali nam wcześniej. Doskonale dopasowaliśmy deski do domu i ogrodu.
11: I kupiliśmy na edeska.pl z transportem pod dom. Deska kompozytowa na każde warunki. Tylko w edeska.pl.
12: Reklama.

35 lat po tym, jak singiel Close to You zespołu Maxi Priest znalazł się na szczycie list przebojów na trzech kontynentach w lipcu tego roku dopiero, otrzymał swój pierwszy w historii brytyjski srebrny certyfikat, czyli taki odpowiednik srebrnej płyty. Maxi Priest mają już na koncie 3 albumy ze złotym certyfikatem. Największe przeboje lat 80. i 90. z certyfikatem Radia Złote Przeboje gram wam.

0: aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
1: W końcu robota nie zając.
2: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
1: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
3: Autopromocja. Reklama.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrenę.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Jak każda prawdziwa kobieta, kocham buty. W salonie Bucik wybrałam już bajeranckie trampki do szkoły i super wygodne sandałki z letniej wyprzedaży. Wypatrzyłam też kapitalne kozaczki z nowej kolekcji jesień-zima. A moja siostrzyczka mierzy swoje pierwsze buty do nauki chodzenia marki Emel.
13: Profesjonalny salon obuwniczy dla dzieci Bucik zaprasza po buciki do szkoły z nowej kolekcji na jesień-zima.
14: Uwaga! Teraz salon obuwniczy Bucik. Rzeszów Galeria Grafika, pierwsze piętro oraz salon Tex Przemyśl. Wincentego Pola 17.
15: Szukaj nas na Allegro pod nazwą sklepu Emyślnik Bucik.
16: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
17: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
16: O, pieskie życie ma smak!
17: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
18: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
19: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: To jest lek!
11: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.
8: Zwróć uwagę na przeciwwskazania.
18: W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Mamo, źle się czuję.
5: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
14: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
15: Dekarzu, dołącz do Team Regamet. Regamet to producent wysokiej jakości pokryć dachowych, konkretne programy i super atrakcyjne warunki współpracy. Rozwijaj się w Akademii Dekarza, zdobywaj nagrody za polecenia i korzystaj z atrakcyjnych warunków na start w programie Orły Regamet. Regamet, jakość, na której możesz polegać. Odwiedź najbliższy oddział i sieć partnerów handlowych i zapytaj o szczegóły.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Reklama.
13: Sponsorem audycji jest właściciel serwisu oponiarskiego AW Serwis Rzeszów. Geometria, stacja kontroli pojazdów oraz myjnia samochodowa przy Alei Armii Krajowej.
2: Złote przeboje w drodze.
9: Jesienna aura już w wielu regionach, ale też jesienne temperatury, bo od 10 do 13 stopni dziś maksymalnie. W nocy termometry pokażą od 2 do 6. Jutro w ciągu dnia przeważnie od 10 do 14. Na trasie S8 na 208 km zderzenie osobówki z busem i utrudnienia w stronę Wrocławia.
13: Sponsorem audycji był właściciel serwisu oponiarskiego AW Serwis Rzeszów. Geometria, stacja kontroli pojazdów oraz myjnia samochodowa przy Alei Armii Krajowej.
0: Radio Złote Przeboje.

0: Sweet Harmony, The Beloved. No i to jeden tylko z dowodów na to, że w poniedziałek może być naprawdę świetnie, a resztą tych dowodów zajmie się Tomek Brel. Cześć Tomek.
1: Dzień dobry. Ilekroć słyszę ten kawałek, przypomina mi się teledysk do tego utworu. Chyba największa liczba pięknych pań na metr kwadratowy. Jeżeli nie widzieliście, to oczywiście gorąco polecam. Słuchajcie, pięknych pań i przystojnych panów na pewno po godzinie 18 dzisiaj w programie Cała Muzyka Nie Zabraknie. Zostańcie koniecznie z nami.

0: Ciekawe tak swoją drogą, ile osób jeszcze pamięta, że to była Eurowizja w 1997 roku. Katrina and the Waves w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 18. Co z tą pogodą wypadałoby zapytać? Sprawdzimy za moment. Za chwilę też wiadomości sportowe.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej.

0: D6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg piridoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Reklama.
3: 18 już prawie, poniedziałkowy wieczór przed nami. Za moment sprawdzimy pogodę. No a teraz czas na wiadomości sportowe.
4: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
5: Sport w 30 sekund.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam. Magdalena Frank pokonała Mananchaye Sawankieu z Tajlandii 6-3-7-6 w pierwszej rundzie turnieju rangi WTA 1000 w Wuhan. A to oznacza, że naszą tenisistkę czeka teraz mecz z rozstawioną z numerem 7 Igą Świątek, która w pierwszej rundzie ma wolny los. Dziś zakończenie 10. kolejki naszej piłkarskiej ekstraklasy. Najpierw mecz Radomiak kontra Motor Lublin, a o 20.30 zaległy mecz trzeciej kolejki, w którym GKS Katowice zagra z Wieczystą Kraków.
4: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
7: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy, www.widok.com.
8: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
3: Pogoda. W nocy najładniej będzie na zachodzie, na pozostałym obszarze nieco więcej chmur, miejscami głównie na północy przelotny deszcz. Temperatura od 2 stopni na obszarach podgórskich, 3 miejscami na wschodzie i w centrum, do 6 na północy i 9 nad morzem. Jutro we wschodniej połowie kraju miejscami możliwy słaby deszcz, a na termometrach od 10 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie.
7: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy, www.widok.com.
8: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
3: No powiedzieć, że pogoda nie zachwyca, to tak jakby nic nie powiedzieć i dlatego na pewno zafundujemy sobie dzisiaj wycieczkę muzyczną do tak zwanych ciepłych krajów. Wpadniemy też na Bałkany, nasze ulubione. No a teraz pięknie, muzycznie, filmowo, Jennifer Warnes i Bill Medley.

Grant w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej muzyka z filmu, który widzieliśmy pewnie ze 100 razy, ale i tak za każdym razem go chętnie oglądamy, czyli Dirty Dancing. A propos tego filmu, kiedyś pamiętam, rozmawiałem z Agustinem Egurolą, czyli człowiekiem, który roztańczył Polskę, i zapytałem go, czy zwykły śmiertelnik bez doświadczenia może wykonać tak zwane podnoszenie w tańcu, czyli po prostu jaskółkę. No pamiętamy to z finałowej sceny Dirty Dancing. Agustin Egurola przyznał, że tak, ale nie radzi tego próbować w domu i basen jest zdecydowanie najlepszym miejscem. No to tak ku przestrodze. Poniedziałkowa cała muzyka, tu Radio Złote Przeboje, teraz wsiadamy do pociągu, ale nie byle jakiego, to będzie pociąg do Londynu. A za kilka minut dowody na to, że jedno spotkanie, ale odpowiedniego człowieka, może zmienić całkowicie nasze życie. Spotkanie będzie

0: właśnie No Doubt i Don't Speak. Za chwilę Krzysztof Krawczyk i Goran Dregowicz w Radiu Złote Przewoje. Muzyczne spotkanie, które z pewnością zaskoczyło wszystkich, no i niewątpliwie odmieniło życie Krzysztofa Krawczyka. Zresztą Goran Dregowicz odmienił też życie Kai. W końcu Kaja przyznała, że to dzięki Goranowi Dregowiczowi trafiła pod strzechy. Samo spotkanie było dziełem przypadku. Mimo że Kaja była wielką fanką Gorana Dregowicza, to kiedy spotkali się po raz pierwszy, to go nie poznała.
1: Kiedyś na Machinerach posadzono mnie przy stoliku z jakimś obcym facetem, po czym wezwano na scenę, żebym odebrała nagrodę i zaśpiewałam. I dopiero kiedy wróciłam do stolika, wywołano tego faceta na scenę po nagrodę. Okazało się, to jest Dregowicz, więc w ogóle masakra. Natomiast 2 tygodnie później dostałam telefon, czy jestem zainteresowana zrobieniem płyty w duecie z nim, bo on słyszał mnie na tych Machinerach, spodobało mu się, ma pewien pomysł.
0: Tyle Kaja w Radiu Złote Przeboje. No dobrze, Goran Dregowicz z Krzysztofem Krawczykiem teraz. Dam gitarę.

Pięknie, Human League. To był początek lat 80. Za chwilę George Harrison. Sprawdzimy też na pewno, czy łatwo ze sobą wytrzymać pół wieku na scenie. O jakim zespole mowa? No oczywiście, Kombi.

0: autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Jutro imieniny Geraldyny, Reginbalda, Siemisława i Wenanty.
3: Z tej okazji poszukamy bardziej popularnych oldschoolowych imion.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
8: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
13: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwin swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Reklama. Sponsorem audycji jest właściciel serwisu oponiarskiego AW Serwis Rzeszów. Geometria, stacja kontroli pojazdów oraz myjnia samochodowa przy Alei Armii Krajowej.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Wieczór już z jesienną temperaturą. Dziś w nocy przeważnie od 2 do 6 stopni. Jutro w ciągu dnia do 14. Ale może padać praktycznie wszędzie z wyjątkiem zachodnich regionów. A nad ranem możliwe też mgły ograniczające widzialność. W Małopolsce utrudnienia do końca roku, a konkretnie na drodze krajowej nr 28 w Zatorze. To w związku z budową obwodnicy tego miasta będzie to obowiązywał ruch wahadłowy.
1: Sponsorem audycji był właściciel serwisu oponiarskiego AW Serwis Rzeszów. Geometria, stacja kontroli pojazdów oraz myjnia samochodowa przy Alei Armii Krajowej.
2: Radio Złote Przeboje RES 95 i 7 FM.
4: Radio Złote Przeboje.
5: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin.

To zespół Ace of Base w Radiu Złote Przeboje, czyli początek lat 90. No, pamiętam, jak to ich debiutancki album Happy Nation, nagrany w 92 roku, sprzedał się w ponad 30 milionach egzemplarzy, co zresztą trafiło do Księgi Rekordów Guinnessa jako najlepiej sprzedający się debiutancki album wszechczasów. Poniedziałkowa cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. Teraz pojawi się artysta, który razem ze swoim macierzystym zespołem rekordów mieli bez liku. Między innymi rekord, który już, o ile dobrze pamiętam, nigdy się nie powtórzył. No to było ponad 60 lat temu. Zespół The Beatles zajął wszystkie 5 pierwszych miejsc na amerykańskiej liście przebojów. George Harrisona.

0: Ależ ja tego dawno nie słyszałem. Shiny w radiu, Złote Przeboje. Pięknie. Teraz Kombi, czyli zespół, na którego trasę koncertową zapraszaliśmy się ostatnio. 50 lat na scenie Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka. Dlatego chyba całkiem na miejscu jest pytanie, czy panowie przez te wszystkie lata żyli w zgodzie i harmonii, czy też zdarzają im się kłótnie. Jak to naprawdę jest?
1: Absolutnie. Jesteśmy tylko ludźmi. Często mamy ciche dni, tak zwane. Potrafimy się do siebie nie odzywać. Na szczęście przez ten cały czas nigdy nie pokłóciliśmy

no energii mógłby mu pozazdrościć pewnie nie jeden nastolatek. Jak on to robi? Tylko w tym tygodniu 3 koncerty, a do końca października w sumie tych koncertów będzie 11, w co trudno uwierzyć. Za moment 19 wiadomości sportowe, na pewno też sprawdzimy pogodę.

0: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
1: Reklama.
2: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
3: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź salon firmy AC Klima w Cmolasie przy Marszałkowskiej 26. Szczegóły www.daikin.pl.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Dekarzo, dołącz do Team Regamet. Regamet to producent wysokiej jakości pokryć dachowych, konkretne programy i super atrakcyjne warunki współpracy. Rozwijaj się w Akademii Dekarza, zdobywaj nagrody za polecenia i korzystaj z atrakcyjnych warunków na start w programie Orły Regamet. Regamet, jakość, na której możesz polegać. Odwiedź najbliższy oddział i sieć partnerów handlowych i zapytaj o szczegóły.
12: 9 lat razem, 9 lat spotkań, tysiące wspólnych historii, a teraz czas to uczcić. Już 16 i 17 października restauracja Browar Manufaktura świętuje swoje 9 urodziny. Przed nami 2 dni pełne dobrej muzyki, wyjątkowych smaków i urodzinowych atrakcji. Premiera nowej karty, muzyka na żywo i wyjątkowe, powitalne niespodzianki dla naszych gości. Wpadajcie świętować razem z nami. 16 i 17 października, 9 urodziny. Restauracja Browar Manufaktura, tuż przy Rzeszowskim Rynku.
13: Kategoria trawienie.
14: Po jednej nutce.
13: Ciężko na żołądku.
14: A teraz?
13: Uczucie pełności.
14: Dobrze, i ostatni.
13: Gazy.
14: Świetnie, a co można na to zaradzić?
13: Najlepiej zastosować Travisto.
15: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
16: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
18: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Panie Pascalu,
21: tak?
20: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
21: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
20: A to pędzę, lecę, pa!
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips

0: dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Reklama.
6: 19 już prawie, poniedziałkowy wieczór przed nami, za chwilę słówko o pogodzie, a teraz czas na wiadomości sportowe.
7: Sport w 30 sekund.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam. Carlos Alcaraz przegrał z Izuberchsem 5-7, 6-7 i odpadł w trzeciej rundzie turnieju rangi ATP Masters 1000 w Szanghaju. W niedzielę porażkę poniósł też Ben Shelton, więc wkrótce liderem światowego rankingu tenisistów po raz pierwszy w karierze zostanie Aleksander Zwieriew. Z kolei w rankingu WTA Iga Świątek utrzymała 9. pozycję. Na czele od ponad miesiąca jest Jelena Rybakina z Kazachstanu, a za nią sklasyfikowane są Białorusinka Aryna Sabalenka i Rosjanka Mira Andrijewa.
7: Pogoda.
6: W nocy najładniej będzie na zachodzie, na pozostałym obszarze nieco więcej chmur, miejscami głównie na północy przelotny deszcz. Temperatura od 2 stopni na obszarach podgórskich, 3 miejscami na wschodzie i w centrum, do 6 na północy i 9 nad morzem. Jutro w dzień we wschodniej połowie kraju miejscami słabe opady deszczu, a na termometrach od 10 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie. Tyle pogoda, no a teraz artysta, który podobno mając 13 lat siedział przed lustrem w swoim pokoju, próbował grać na gitarze zainspirowany Bruce'em Springsteenem i Prince'em i wtedy pomyślał, a może by tak zostać artystą. Wielki fan Metallica. O kim mowa? No posłuchajcie, Juanes y la Camisa Negra.

No tak to już jest. Jak się coś raz usłyszy, to nie można o tym zapomnieć. Blondie. Pamiętam, jak to Edyta Bartosiewicz opowiadała, jak to przypadkiem spotkała się z Blondie w pewnej restauracji. No i dziwne było to spotkanie, bo Debbie Harry, czyli Blondie, zaczęła nagle karmić Edytę Bartosiewicz owocami morza, co podobno doprowadzało do dzikiej furii osobę, z którą sama Debbie Harry przyszła. No takie niezwykłe spotkania pamięta się doskonale, mimo upływu wielu, wielu lat. No dobrze, tyle Blondie, a sama Edyta Bartosiewicz pojawi się jeszcze dzisiaj na pewno w Radiu Złote Przeboje. Teraz Depesz Mode.

0: Na jego muzyce wychowywał się Łukasz Zagrobelny. No kiedyś nam opowiadał, jak to wybrał się na koncert Shakina Stevensa i po tym koncercie już wiedział, że scena to jest jego żywioł. A propos sceny, no to pamiętam, rozmawialiśmy o koncertowaniu z Edytą Bartosiewicz, no i okazało się, że im mniejszy koncert, tym Edycie Bartosiewicz bardziej się podoba.
1: Widzimy się, patrzymy sobie w oczy, ja słyszę każdy oddech, każde właśnie taki jakiś każdy sygnał, nawet czasami po twarzach, gdzieś tam owiewam twarze wzrokiem i widzę ich różne reakcje i to przekłada się także na to, co we mnie jest. Ale przyznam szczerze, że mi się bardzo podoba ta formuła.
0: Tyle Edyta Bartosiewicz, z którą może jeszcze dzisiaj słówko zamienimy, kto wie. Za chwilę Madonna w Radiu Złote Przeboje, teraz Fall on Blondes.

jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90. For inspiration.

0: No, pamiętam, jak to znalazłem kiedyś w internecie, nagranie pierwszego castingu, na którym pojawiła się Madonna. Powiedziała tylko tyle: cześć, jestem Madonna, przyjechałam z Detroit i mam 21 lat. No i tak to się zaczęło. Za chwilę Pet Shop Boys, za moment też Urszula, która przygotowuje się do bardzo niezwykłej rocznicy. I o tym za chwilę.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
5: Mm-hmm.
6: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
5: Oh.
6: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jak każda prawdziwa kobieta, kocham buty. W salonie Bucik wybrałam już bajeranckie trampki do szkoły i super wygodne sandałki z letniej wyprzedaży. Wypatrzyłam też kapitalne kozaczki z nowej kolekcji jesień-zima. A moja siostrzyczka mierzy swoje pierwsze buty do nauki chodzenia marki Emel.
2: Profesjonalny salon obuwniczy dla dzieci Bucik zaprasza po buciki do szkoły z nowej kolekcji na jesień-zimę.
3: Uwaga! Teraz salon obuwniczy Bucik. Rzeszów Galeria Grafika, pierwsze piętro oraz salon Tex Przemyśl. Wincentego Pola 17. Szukaj nas na Allegro pod nazwą sklepu emyślnikbucik.pl.
4: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VatChem. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VatChem. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VatChem. Zapraszamy. VatChem. To my napędzamy Podkarpacie.
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Mamo, źle się czuję.
12: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
10: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
13: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
14: Volkswagen. Reklama.

0: zespół Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Urszula, która w tym roku świętuje 30-lecie swojej najsłynniejszej płyty, czyli albumu Biała Droga. No, pewnie z tej okazji spotkamy się i porozmawiamy o tych trzech dekadach, jak to brzmi. Urszula, czyli artystka, która muzyczne inspiracje właściwie znajdowała przed laty wszędzie.
1: Wcześniej to była na przykład rodzima Budka Suflera. To jest, chodziłam na ich koncerty i byłam ich fanką. Ale pamiętam te napisy zespołów, nazwy na torbach, które nosiliśmy na ramionach, takie jakby elektrycy nosili takie torby z takiej świńskiej skóry i tam się wypisywało długopisami na różne nazwy, Deep Purple na przykład, pan Uriah Heep i ten człowiek, który miał takie wielkie afro, nie Hendrix, ale o T-Rex właśnie, tego typu historie. A potem oczywiście to zielone jabłuszko, pamiętam płytę i Beatlesi. A przez większą część mojego dorosłego życia chyba jednak Steven Tyler z Aerosmith.
0: No to słuchamy Malinowy Król teraz, a za moment sprawdzimy, czy Urszula od początku miała pomysł na to, że zostanie znaną wokalistką. No jak się przekonacie, nie do końca.

0: zespół Duran Duran i jeden z ich największych przebojów, czyli Ordinary World w radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem, że z Urszulą porozmawiamy o jej licznych pomysłach na siebie. Pomysłach, co ciekawe, niezwiązanych ze śpiewaniem, bo będąc małą dziewczynką, Urszula chciała robić coś zupełnie innego.
1: Takie pomysły, że będę archeologiem na początku. Potem chciałam być bibliotekarką, jak już się nauczyłam czytać i zaczęło mi to sprawiać przyjemność. Po lekturze Dzieci z Bullerbyn po prostu chodziłam do biblioteki jak zwariowana i chciałam tam zamieszkać. Kiedyś mówiłam, że będę chyba panią bibliotekarką. Potem już tak w dorosłym życiu niemalże już miałam być nauczycielką muzyki, bo studiowałam na UMCS-ie.
0: Nawet na pewnym etapie pojawiła się u niej niechęć do śpiewania.
1: Niechęć występowała u mnie po Opolu. Pamiętam w 78 roku, kiedy troszkę jakoś tak nabrałam takiej niechęci, może przez to, że w ostatniej chwili zmieniono mi piosenkę.
0: Urszula, w tym roku 30-lecie wydania najsłynniejszej płyty, czyli Białej Drogi, i na pewno z tej okazji z Urszulą spotkamy się i porozmawiamy o tych trzech dekadach. Teraz zespół AHA.

0: Maciejewicz, jako Siarkiewicz i radosny. Po godzinie 20 przekonam was, że nawet poniedziałkowy wieczór może być radosny. Fantastyczni goście, będzie ciekawie, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
14: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
13: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
14: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
13: Spróbuj koniecznie.
14: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
15: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Mamo, źle się czuję.
17: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
18: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
19: Au! Znów ten ból.
20: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
21: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
22: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
23: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
22: No kto, no wiadomo.
23: Ci panowie. Jest Media Expert.
24: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
25: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie.
0: Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w

0: aby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
1: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
2: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: Reklama.
5: Pora już na gości programu Cała Muzyka w Radiu Złowy Przywoje. Mój dzisiejszy gość ostatnio odwiedził mnie dobrych kilka lat temu. Za chwilę spróbujemy policzyć, ile to lat faktycznie temu widzieliśmy się po raz ostatni. Ze młodu marzyła o tym, by kierować wielką ciężarówką w Stanach Zjednoczonych. Ćwierć wieku temu postanowiła porzucić miasto i wyprowadzić się na wieś. Co słychać u Renaty Przemyk poza nowościami? O tym za chwilę porozmawiamy.

0: O tej porze, moi drodzy, jak zwykle w Radiu Złote Przeboje, czas na fantastycznych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj artystka, której bardzo dawno u nas nie było, Renata Przemek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Co to znaczy bardzo dawno? Sprawdzałem, kiedy ostatnio się widzieliśmy, no i to był rok 2000, uwaga, uwaga, 17, nie do uwierzenia.
1: To zbyt dawno.
0: Zbyt
1: tak.
0: dawno.
1: Chociaż przyznaję, że tak mi czas szybko leci.
0: Mnie też. Słuchaj, zaglądałem na twoje strony internetowe, znalazłem tam między innymi kilkadziesiąt już chyba felietonów. Powiedz mi, jak to się zaczęło? Jak zaczęłaś pisać?
1: Ja już teraz nie przypomnę sobie dokładnie roku, ale to już wiele lat temu zostałam namówiona przez Izę Szczepańską, wtedy naczelną takiego pisma Style. To się pojawiało, to było w formie bezpłatnego miesięcznika w obrębie województwa śląskiego. Katowice i okolice, cały konglomerat. I mówię, napisz tylko taki jeden świąteczny, bożonarodzeniowy felieton. I ja mówię, ale ja nigdy nie pisałam takich dłuższych form, czy niczego poza właśnie tekstami piosenek, czy wierszami. I migałam się długo, ale mówi, ale to przecież tylko ten jeden. Myślę sobie, no dobra, zasięg jest trochę mniejszy, zrobię to tak zwyczajnie, od serca, prosto. Napisałam i odzew był tak dobry. Mówi, no to chociaż tylko jeden jeszcze noworoczny. Zrobiły się z tego 3 lata. I ja miałam z tego ogromną radochę. To pobudziło we mnie właśnie mnóstwo przemyśleń i inaczej zaczęłam obserwować to, co się dzieje w danym momencie u mnie, wokół mnie. Znajdowałam tematy. To też było ciekawe właśnie, o czym by napisać teraz. No jeżeli to nie były święta oczywiście i Nowy Rok, czyli takie oczywiste, bardzo okazjonalne tematy, to potem przyznaję, że dało mi to asum do tego, żeby inaczej postrzegać bardzo wiele zjawisk wokół mnie. Moje koty też były obiektem, tematem jednego z felietonów i zgłębianie ich natury, budząca się przyroda i wiele różnych rzeczy, wiele różnych refleksji, które jakby sprawiły, że wchodziłam głębiej w temat. To było przyjemne bardzo. A potem miesięcznik się zamknął i ja razem z nim.
0: Ale felietony zostały na twojej stronie internetowej, także gorąco zapraszamy, jeżeli nie czytaliście, to naprawdę warto. Pamiętam początki, to znaczy samych twoich muzycznych początków nie pamiętam, bo to był chyba festiwal studencki, a ja miałem 15 lat, ale pamiętam Jarocin na początku 90-tych lat. Czy to był dla ciebie jakiś przełom, jak po latach na to patrzysz? Bo jednak Jarocin, przed laty to było marzenie wielu artystów.
1: No ten mój taki najbardziej znaczący Jarocin to był 1989.
0: Tak.
1: Jak wiemy, to był przełomowy rok pod bardzo wieloma względami w naszym kraju głównie. No i moje życie faktycznie również wtedy się bardzo, bardzo, bardzo, bardzo zmieniło, moje muzyczne życie, ale chyba całe też. Ja tam dostałam taki feedback, taki ładunek energii, takiej tej pozytywnej, potwierdzającej, że ludziom podoba się to, co robię. A to nie było wcale takie oczywiste. Jeżeli ktoś pamięta Jachoznę, tamte czasy, ci w moim wieku i trochę starsi, to wiedzą, że no to nie była muzyka aspirująca do bycia tą najbardziej popularną i taką podobającą się wszystkim. A to był koncert jeszcze na zaproszenie takiego stricte punkowego zespołu Armia, który to zespół zaprosił tam wielu gości. Poza mną były same właśnie ostro grające punkowe zespoły i my z Jachozną, z kontrabasem, akordeonem. Ja jednak wyglądająca, no może poza glanami, to jednak jak grzeczna dziewczynka. W takim żakieciku własnoręcznie uszytym wtedy, to liliowym, fioletowe. Najbardziej odjechany element mojej stylówy to były fioletowe paznokcie. udało mi się zdobyć taki lakier. To też nie było wcale takie oczywiste. Wtedy wszystko trzeba było zdobywać. I tam właśnie dostałam taką siłę, takie potwierdzenie, że jest miejsce na tej scenie polskiej dla mnie, że przyznaję, że potem nic już nie było takie samo.
0: Renata Przemek dzisiaj w Radiu Złote Przewoje. Będziemy sobie oczywiście podróżować w czasie, ale za chwilę wrócimy do otaczającej nas rzeczywistości.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Dzisiaj w programie Cała Muzyka Renata Przemyk, której bardzo dawno u nas nie było. Rozmawialiśmy przed momentem o czasach zamierzchłych, latach 80. i o Jarocinie. Dobrze, z Jarocina przeskoczymy do 2026, rzeczywistość, w której coraz głośniej mówi się o tym, że sztuczna inteligencja nas pozbawi pracy. No i tak się zastanawiam, jakie jest podejście do AI artystów. Czy ty to postrzegasz jako szansę, ułatwienie, błogosławieństwo czy przekleństwo?
1: Myślę, że to nie tylko chodzi o nasz kraj, tylko w ogóle na świecie. Ludzie mają tendencję do robienia mnóstwa szumu wokół różnych zjawisk i wyolbrzymiania i nadawania temu jakichś tak ogromnych znaczeń. Tak, rozwój technologii jest olbrzymim krokiem w kierunku ułatwienia nam życia. Ja jestem zachwycona właśnie z tego powodu, że odkąd pojawiły się programy komputerowe, muzyczne, ja mogę to sobie jako w zasadzie amator sama wszystko gdzieś tam zapisać, zaaranżować, zasymulować brzmienie innych instrumentów. Natomiast wydaje mi się, że tutaj trzeba jakoś mocno rozgraniczyć jednak, że ten aspekt ludzki dla mnie będzie niepodrabialny. Na żywo koncerty z żywymi ludźmi, ta energia. Ja bezpośrednio też jadę z trasy, z kolejnych koncertów. I to są takie emocje. To jest kontakt międzyludzki takiego rodzaju, który według mnie to jest niepodrabialne. Oczywiście jest to duża łatwość, duże ułatwienie w komponowaniu, w układaniu piosenek, robieniu muzyki. I przyznaję, że czasem oszałamiająco dobre efekty są w momencie, kiedy jakby potrafi odpowiednio poprowadzić to ten, kto wie, jak zadać zadanie.
0: Tak.
1: To też ma znaczenie, że to jest ważne, żeby był cały czas ktoś, kto będzie prowadził dane urządzenie. Myślę, że za naszego życia jeszcze nie będzie jakiejś tam takiej rewolucji, żeby po prostu to nas pozbawiło pracy. No są rzeczy, których nie da się przewidzieć. Tak jak myśleliśmy kiedyś, że takie nośniki typu płyta CD. Kiedyś mówili wszyscy, że to w ogóle się nie sprawdzi. To nie wyjdzie. Ja pamiętam w 90 roku, dokładnie, jak pojechaliśmy na festiwal do Sopotu i ja pierwszy raz miałam w ręce wtedy płytę CD właśnie z moją pierwszą płytą. To było tak niesamowite uczucie. I pamiętam sklepy muzyczne wtedy, gdzie w witrynie były tylko dwie płyty kompaktowe, moja i Obywatela GC. To było cudowne po prostu uczucie, ale jednakowo, że wydawało nam się, że Jezu, kto to kupi, to jest drogie, te odtwarzacze są drogie, że to wszyscy mówili wokół, to się nie przyjmie, to taki gadżet. No, jak gruchnęło po prostu, jak się rozwinęło, to po prostu to jak widzieliśmy, przyjęło się i to bardzo i zdetronizowało nasze ukochane wcześniej kasety, a wcześniej jeszcze te winyle, to też teraz jakby odradzają się w takiej formie bardziej kolekcjonerskiej. Teraz, jak już weszły, to wydawało nam się, że to będą zawsze, że na stałe. Nie, świat potrafi nas zaskoczyć i myślę, że nie ma co bić piany. Gdzieś tam uważam, że jednak jest taki element prawdziwej sztuki, która będzie nie do podrobienia. Cieszmy się tym, co nam przynosi życie. Jeżeli przez coś jest w stanie nam łatwiej grać, spotykać się, korzystajmy ile się da. Wiadomo, że będą dziedziny, w których faktycznie ta sztuczna inteligencja może radzić sobie lepiej na takim właśnie, takim najprostszym, bazowym poziomie. Natomiast ta indywidualność, taka typowo jednak ludzka wrażliwość i ten rys talentu, żeby nie powiedzieć geniuszu, ja uważam, że się obroni.
0: I tego się trzymajmy. Renata Przemek dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, jak najbardziej analogowo. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy i trochę pogdybamy. Rozważania z cyklu Co by było, gdyby.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie. Byłaby z siebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
10: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
11: Pokaż!
10: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
11: A ile tych linii?
10: Giga!
11: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
12: 9 lat razem, 9 lat spotkań, tysiące wspólnych historii. A teraz czas to uczcić. Już 16 i 17 października restauracja Browar Manufaktura świętuje swoje 9 urodziny. Przed nami 2 dni pełne dobrej muzyki, wyjątkowych smaków i urodzinowych atrakcji. Premiera nowej karty, muzyka na żywo i wyjątkowe, powitalne niespodzianki dla naszych gości. Wpadajcie świętować razem z nami. 16 i 17 października, 9 urodziny. Restauracja Browar Manufaktura, tuż przy Rzeszowskim Rynku.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
18: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
17: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.

0: Dzisiaj w programie cała muzyka Renata Przemek, której bardzo dawno w Radiu Złote Przeboje nie było. Obiecałem, że odrobinę pogdybamy. No właśnie, słuchaj, gdyby nie muzyka, to co mogłabyś w życiu robić? Co chciałabyś robić?
1: Planów było sporo przez całe moje życie od dzieciństwa, kiedy to chciałam być kierowcą ciężarówki, takiej wielkiej ciężarówki. Oglądaliśmy z tatą filmy Drogi. I takiej kolorowej, olbrzymiej. Marzyło mi się, że będę jeździć. Bardzo chciałam, zawsze interesowałam się samochodami. Bardzo chciałam jeździć. Sama będę prowadzić taką ciężarówkę przez takie egzotyczne, cudowne tereny, bo uwielbiam podróże. Także a z tyłu w tej kabince będę miała własny pokój, swój pierwszy w życiu. Potem się okazało, że po drodze było liceum ekonomiczne, więc no dobra, mogę panią z biura, pomyślałam sobie, dość szybko się zorientowałam, że nie mogłabym być, nie weszłabym w taką rutynę, żeby codziennie robić prawie to samo. Potem były studia filologii czeskiej, gdzie wyobrażałam sobie, że być tłumaczem z czeskiego, ale do fajnej literatury, takiej naprawdę dobrej, to mogłoby być coś, co by mi pasowało. Ale w międzyczasie był jeden, drugi festiwal, zaczęło się od studenckiego. I jakby przestałam zawracać sobie głowę dopiero po paru latach tak naprawdę, kim mogłabym być. Jeszcze przedłużałam sobie studia o 2 lata. Jeden urlop, drugi urlop, żeby upewnić się, że jedna nagroda, druga, trzecia, Sopot, Opole, sprzedane płyty. Jak robiłam dyplom, to był 92 rok, byłam w trakcie przygotowania do 3. płyty i wtedy dopiero uwierzyłam, że mogę robić muzykę na poważnie. To i tak to się mogło nie udać. Mam dyplom bohemistki i parę umiejętności, także się wymądrzałam, że mogłabym robić wiele rzeczy, ale skoro mogę robić to, to się bardzo, bardzo cieszę i naprawdę jestem bardzo wdzięczna słuchaczom, życiu, bliskim osobom i Bogu, szczęściu, wszystkim, co sprawia, że jestem tu i teraz i przez te lata mogę robić to, co kocham.
0: Jak tak ktoś ładnie powiedział, róbmy to, co lubimy, a nigdy nie będziemy w pracy. Słuchaj, a może kariera sportowa, bo za młodu trenowałaś sztuki walki, nawet jakieś osiągnięcia były. Żółty pas, dobrze ja pamiętam?
1: Tak, to i na tym się skończyło. Miałam 16-17 lat i okazało się, że jest tam jednak zbyt drobnej budowy i zaczęłam tam intensywny trening, bo to trzeba powiedzieć, że na 100 facetów w naszym Bielsku Białej w klubie byłyśmy we 2 tylko. I oni bardzo starali się nam udowodnić, że się nie nadajemy. Ja chyba potrzebuję takich wyzwań i jak spotykam się z taką reakcją, to wzbiera we mnie fala takiej chęci pokazania, że a jednak. No i powykręcałam sobie kostki u stóp, u nóg i trochę mnie to kosztowało zdrowia, musiałam przerwać. Natomiast jakby zostało mi to, że fajnie jest być w ruchu, ale to ten ruch ma być taki, jaki nam pasuje. Przez lata była to joga też. Bardzo lubię spacery, chodzenie po górach. Wdrażam się, pływanie, wdrażam się do roweru, ale nic, co robiłam, nigdy nie było i nie będzie wyczynowe, żadnego bicia rekordów, żadnych zawodów. Nie zależy mi na tym kompletnie. Jakby lubię właśnie czuć, że ciało daje radę. To jest fajne uczucie.
0: Dzisiaj, drogie panie i drodzy panowie, biegniemy we własnym tempie razem tak z Renatą Przemek. Tak sobie myślę, że od baby, którą zesłał Bóg, wcześniej Jarocina, do na przykład piosenek Coena, bo i je masz na swoim koncie, no to jest daleko. Jak to będzie z twoją najnowszą płytą? W którą stronę zmierzamy?
1: A tam daleko. To jest... Fajnie jest, jest tyle muzyki na świecie ciekawej, tyle piosenek, tyle pomysłów, tyle gatunków muzycznych. Ja nigdy nie śpiewałam niczego, co było w zasadzie takim mieściło się tylko w jednym czystym gatunku. Że naturalnym odruchem jest, że kusi, żeby zrobić jeszcze kolejne rzeczy, jeszcze inne, jeszcze. I tyle emocji zawartych jest w piosenkach. Ja uwielbiam te właśnie, które poruszają te najczulsze struny. I jak pokazuje moja dyskografia, jedyną pewną jest zmiana. Czyli tak jak w życiu. I wiem już, że naprawdę nie ma sensu robić jakichś planów, zakładać jakoś, jaka będzie. Trzeba dać się ponieść temu ruchowi naturalnemu, tym pomysłom. Bardzo duże znaczenie ma, co się aktualnie dzieje w moim życiu. To na ogół jest odzwierciedlenie jakiegoś tam mojego aktualnego miejsca. Skłonności do przemyśleń akurat nad danymi tematami. Co życie pokaże? Będzie na pewno niespodzianka. Jedno jest pewne, że na pewno będzie emocjonalnie i szczerze.
0: Czy ty masz jakieś niespełnione marzenia muzyczne? Na przykład nie wiem, rozmawiałem z Piotrem Cugowskim, jemu się marzy płyta symfoniczna, z kolei Justyna Steczkowska marzy o jakimś duecie z Nigelem Kennedy. O czym tak w skrytości ducha marzy Renata Przemyk?
1: Życie mnie cudownie zaskakuje i od czasu do czasu pojawiają się propozycje, takie, których bym się wcześniej nie spodziewała, na przykład jak ta z piosenkami Coena, nie z tymi najpopularniejszymi, nie z tymi zaśpiewanymi po tysiące razy, tylko właśnie ta sztuka Boogie Street wystawiona w Teatrze Starym w Lublinie i potem jakby to, co się znalazło na płycie, było dla mnie samej olbrzymim zaskoczeniem, ale też wielką, wielką przyjemnością. Ja wiem, że życie przyniesie mi jeszcze mnóstwo takich niespodzianek i mam też na koncie super, super duety, super współpracę. Lubię dać się ponieść, bo naprawdę nie ma tak, że siedzę po prostu i wymyślam, a co by tu jeszcze. Zawsze to jest gdzieś nadążanie właśnie za tym, co przynosi życie. I to też jest właśnie wsłuchiwanie się w własny rytm i własne tempo. Na razie koncertów jest tyle i pracy jest tyle, że trochę muszę z całych sił nadążać, więc teraz skupiam się na tym.
0: Renata Przemyk dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. W naszej rozmowie nie pojawił się jeszcze jeden bardzo niezwykły wątek. Informacja, która może być dla wielu niespodzianką. O co chodzi? O tym już za kilka minut w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Radio Złote Przeboje, tu program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości Renata Przemyk. Rozmawialiśmy kilka minut temu o marzeniach gwiazd, o marzeniach Piotra Cuchowskiego, o marzeniach Justyny Steczkowskiej. No właśnie, wspomniana już Justyna Steczkowska, z którą jakiś czas temu rozmawiałem. No i wspominaliśmy czasy, kiedy na okrągło dzwoniła do niej redakcja magazynu Playboy. Był taki przed laty. Ale ja się dogrzebałem do informacji, że do ciebie też Playboy wydzwaniał.
1: A był taki telefon już lata temu, ale nie byłam zainteresowana. Jakby nigdy, wydawało mi się, że to nawet nie jest kwestia pruderii. Tylko jakby charakteru pisma. Gdyby to była Ani Leibowitz albo Newton i to miało być gdzieś w jakimś takim właśnie, miało się zapowiadać jako jaka wielka, wielka sztuka, albo, co też było moją propozycją, i to nawet nie zdziwiłam się, że odmówili. Ja mówię, że mogę zrobić na przykład topless, żeby jakby dochód z tego przeszedł na badanie raka piersi. Nie, to nie o to im chodziło zupełnie. Także nie byłam zainteresowana pokazaniem swojej cielesności, bo ja uważam, że to jest z jednej strony takie właśnie nasze intymne, ale też niech z tego wynika coś więcej niż, no nie powiem co.
0: Dobrze, to nie mówimy co. Renata Przemyk dzisiaj w programie Cała Muzyka. Ja gdzieś znalazłem twoje słowa sprzed lat, że na początku swojej kariery byłaś osobą chorobliwie nieśmiałą.
1: No tak. I małomówną. Ale jak widać, to się leczy.
0: No to dobrze. Zostawmy w takim razie tematy związane z Playboyem i innymi rzeczami. Skupmy się na muzyce. Słuchaj, na scenie jesteś od lat 80. Patrząc na polską muzykę obecnie, powiedz mi, czego jest za dużo, czego brakuje? Jak ci się podoba, jak oceniasz to, co słychać, to, co widać?
1: To zależy, kto i gdzie nadstawia ucho.
0: Aha.
1: Jak widzimy po internecie, no bo głównie to jest chyba takie miejsce, gdzie najwięcej jest dostępnej tej nowej muzyki, która pojawia się po prostu co sekundę chyba i w Polsce, i na świecie. Jest takie mnóstwo i takie zatrzęsienie nowych piosenek, nowych produkcji i tak różnych, że jak ktoś tylko czegoś cierpliwie szuka, bo nie warto tylko i wyłącznie skupiać się na algorytmach, bo wiemy, że tam jakby te sugestie to nie zawsze są te najwartościowsze rzeczy, to naprawdę może znaleźć mnóstwo dla siebie ciekawych rzeczy. W tak wielu gatunkach, że ja nie jestem w stanie powiedzieć, czego brakuje, czy czego jest za dużo. Wszystkiego jest za dużo. Że my gdzieś jakby giniemy pod natłokiem tak wielu różnych propozycji. I to nawet nie jest tak, że one są jakieś strasznie złe. Jest wiele nawet dobrych rzeczy, tylko zbyt wiele. Zbyt wiele. I myślę, że to jest coś w rodzaju klęski urodzaju, że nie ma tego w tym tłoku takiego właśnie świętowania, celebrowania. Fajnie byłoby, gdyby to wróciło właśnie. Ale tak pewnie jest. Czy jakieś kluby dyskusyjne, jakieś muzyczne, jakieś takie skupianie się na tym, żeby się zatrzymać na jakichś wybranych rzeczach. Kiedyś była ten, jak wiemy, w telewizji polskiej. Za czasów tej roli misyjnej i były programy muzyczne, sporo nawet było, takie, które produkowały, Telewizja Polska produkowała teledyski i nawet ta muzyczna jedynka, która też była traktowana z przymrużeniem oka, że to taka komercja. Wiadomo było mniej więcej, co się w Polsce dzieje, wiadomo było, jaką drogą pójść, żeby gdzieś się zaznaczyć, wiadomo, że jak ktoś chciał, zależy, czego oczekiwał. No, internet zalewa nas taką ilością produkcji, że na pewno niczego nie ma, nie jest za mało.
0: Ja kiedyś sprawdzałem, podobno dziennie w Spotify pojawia się 60 tysięcy nowych piosenek.
1: No to jest
0: chyba więcej niż ktokolwiek na świecie jest w stanie przesłuchać nawet.
1: No to na pewno.
0: No, na pewno.
1: na pewno.
0: Dobrze, zostawiamy sprawy muzyczne. Muszę cię na koniec zapytać jeszcze o twój pomysł, na który wpadłaś przed laty, żeby wyprowadzić się daleko za miasto. Czy z perspektywy czasu, czy to się sprawdza?
1: Jak już przestałam marzyć o byciu kierowcą dużej, kolorowej ciężarówki w Stanach, to też marzyłam o tym, żeby być leśniczą w leśniczówce i mieszkać z daleka od blokowisk, w których się wychowałam, mieć tę przestrzeń, kontakt z przyrodą i spokój. Jak się okazało właśnie po wielu latach mieszkania w mieście, jak się pojawiła szansa właśnie, żeby na takiej prawdziwej wsi zamieszkać, w swoim niewielkim, ale właśnie takim przytulnym domku, ale za to z większym kawałkiem ziemi, to mi się lampka zaświeciła. Jezu, to jest dokładnie to, czego ja chcę. Ten święty spokój, bez hałasu, bez pośpiechu, takiego szybkiego tempa życia. I już 26 lat mieszkam pod Wieliczką. Jestem zachwycona. To jest to moje miejsce. A jednocześnie jak się ma samochód, no to mogę dotrzeć. Asia lubi jeździć od dzieciństwa. Marzyło się. A propos marzeń. Ja jeszcze lubię, jak samochód jest duży, wygodny, z napędem na 4. Bo różne pomysły są i na wakacje, i na drobne wypady. No i w zimie byłoby ciężko u mnie podjechać. No to jest, i tam mam ten święty spokój i swoje studyjko na strychu. Więc w zależności od tego, jaki mam nastrój, czas, ochotę, to mogę, to mam wybór. Mam wybór, mam tę ciszę, którą mogę sama sobie zapełnić.
0: Czyli innymi słowy, od ćwierć wieku pomysł, na który wpadłaś, doskonale się sprawdza. Jesteś kobietą szczęśliwą, innymi słowy.
1: Mogłabym tak powiedzieć, chociaż zawsze to będzie z odrobiną zawahania, co to jest szczęście. Bo też wiemy, że takie chwile intensywnego szczęścia pojawiają się co jakiś czas. Nie tak bardzo często, ale w momencie, kiedy mamy porównanie, kiedy zdarzyło nam się coś przykrego, coś się nie udało, jakieś były problemy i wiemy, jak to jest, jak jest nieszczęście, to szczęście, jak się pojawia, to ono dużo mocniej, intensywniej smakuje. Warto mieć takie porównanie.
0: Tak. Renata Przemek dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Muszę zapytać, kiedy widzimy się następnym razem, bo mam nadzieję, że to nie będzie za 9 lat, bo tyle minęło od naszego poprzedniego spotkania.
1: Polecam się. Ja mogę i codziennie. Jak widać, moja małomówność została w pełni wyleczona. Jeszcze chyba w promocji dostałam jakiś taki dodatkowy pakiet.
0: To było zawoalowane pytanie o datę premiery płyty, ale widzę, że nie.
1: Nie spieszmy się, ale jakby myślę, że w niedługim czasie pojawią się kolejne piosenki.
0: Dobrze, będziemy w takim razie wypatrywać, będziemy trzymać rękę na pulsie. Gorąco was, drogie panie i drodzy panowie, zapraszam na internetową stronę Renaty Przemek, choćby po to, żeby poczytać owe felietony, o których już dzisiaj wspominaliśmy, prawda?
1: A może faktycznie fajnie byłoby wrócić do tego. Pamiętam, że samo pisanie zawsze na ostatnią chwilę było fajnym przeżyciem.
0: No to zapraszamy gorąco w takim razie. Renata Przemek dzisiaj w programie Cała Muzyka. Pięknie, dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
2: Już w tę niedzielę 18 października zapraszamy do siedliska Janczar w Pstrągowej na 11. Podkarpacki Festiwal Szarlotki. Muzyka na żywo, jarmark rękodzieła, produktów naturalnych i ekologicznych, atrakcje dla dzieci oraz wyłonienie podkarpackiego mistrza Szarlotki 2026. Zapraszamy 18 października do siedliska Janczar. Wstęp wolny. Szczegóły na siedliskojanczar.pl. Partnerem festiwalu jest Województwo Podkarpackie.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm. Jesień ma swoje uroki. Długie wieczory, spotkania z przyjaciółmi i czas, żeby zwolnić. Albo właśnie dobrze się rozkręcić. W restauracji Browar Manufaktura zaczyna się sezon pełen muzyki na żywo, wyjątkowych wydarzeń i wieczorów. Rodzinny obiad, kolacja z przyjaciółmi, urodziny, impreza firmowa, a może spontaniczne spotkanie w dobrym towarzystwie. Wybierz miejsce, do którego chce się wracać. Restauracja Browar Manufaktura. Dobre miejsce, dobry czas, dobry powód, żeby się spotkać. Restauracja Browar Manufaktura. Tuż przy Rzeszowskim Rynku.
6: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
7: Oh.
8: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: 3,17,41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: 9 lat razem, 9 lat spotkań, tysiące wspólnych historii, a teraz czas to uczcić. Już 16 i 17 października restauracja Browar Manufaktura świętuje swoje 9 urodziny. Przed nami 2 dni pełne dobrej muzyki, wyjątkowych smaków i urodzinowych atrakcji. Premiera nowej karty, muzyka na żywo i wyjątkowe, powitalne niespodzianki dla naszych gości. Wpadajcie świętować razem z nami. 16 i 17 października, 9 urodziny. Restauracja Browar Manufaktura, tuż przy Rzeszowskim Rynku.

Tam dzisiaj w naszym stałym cyklu pewnego razu w muzyce pojawi się artystka, która przed laty wywoływała chyba u wszystkich panów zdecydowanie szybsze bicie serca. W kinie w Lublinie Kochaj mnie śpiewała Halina Młynkowa, która przed laty występowała w zespole Bratanki. Halina Młynkowa dzisiaj w naszym stałym cyklu pewnego razu w muzyce.

0: Halinka Młynkowa jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce, a wszystko tak naprawdę zaczęło się na Zaolziu.
1: Na Zaolzie, polskie Zaolzie, ta polska część, która tam nadal jeszcze jest, to jest po prostu rozśpiewane, rozgrane towarzystwo, że tak powiem. I tam się nic nie zmieniło do dnia dzisiejszego. Tam cały czas młodych ludzi, od naprawdę najmłodszych lat, od przedszkola, szkoły podstawowej, zaraża się muzyką, zaraża się sztuką, zaraża się graniem na instrumentach, co w Czechach generalnie jest bardziej popularne, wysyłanie dzieci do szkół muzycznych niż w Polsce. W Polsce jakoś tak strasznie nadęcie się to traktuje. Od razu to musi być jakaś szkoła cała podstawowa, nie wiadomo co, te dzieci nie mają na nic czasu. A tam to jest jednak szkoła też muzyczna, ale taka dodatkowa, że te dzieci nadążają normalnie funkcjonować w zwykłej szkole i uczyć się instrumentu i zarażać się muzyką, coż bardziej mi się podoba. Większość dzieci rzeczywiście, jakby przynajmniej w moich rocznikach, w mojej klasie chodziło na jakiś instrument. Były zespoły folklorystyczne, zespoły taneczne i ja pochodzę z takiego domu w sumie, gdzie mój tata zawsze był takim działaczem kulturalnym zawsze miał zespoły, prowadził chóry. To u nas ta muzyka była czymś takim naturalnym, czymś po prostu oczywistym. Te stroje ludowe, w które tata się ubierał i my oczywiście też, ponieważ on nas zabierał od najmłodszych lat na scenę i ja z nim śpiewałam, mając tam już 5 lat na dużych festiwalach, więc to było dla nas takie oczywiste po prostu, że muzyka jest, że ta kultura jest, że jest słowo, bo tata pisał wiersze i spotykał się z poetami, z malarzami. To było taki dla nas naturalny dom po prostu, że ci ludzie wszyscy u nas w domu byli i rozmawiali o sztuce. Często przyjeżdżali również ci od polityki, ale tych tata szybko gonił.
0: Halinka Młynkowa wielokrotnie w wywiadach powtarzała, że rodzice nie do końca byli przekonani, aby ona rozpoczęła wielką muzyczną karierę.
1: Moi rodzice jak zobaczyli, że ja zaczynam to traktować poważnie, a nie tylko jako pasję taką dziecięcą, dorastania, żeby gdzieś tam nauczyć się tego wszystkiego i zostać na Zaolziu, to zaczęli się bać.
0: Aha.
1: Zaczęli się bać, że ja to traktuję zbyt poważnie i zaczęli mi tutaj trochę podcinać to wszystko. Natomiast no, myślę, że nie docenili tutaj mojego uporu i tak doszłam do swojego i gdzieś tam później sama, kiedy byłam w Krakowie już, no bo do liceum nie chcieli bardzo, żebym poszła do muzycznego, na studia również, więc pomyślałam sobie, dobra, pójdę do Krakowa, nie będą mnie mieli pod kontrolą, ja sobie już tam zrobię, co chcę. No i tak zrobiłam. Zostałam oczywiście na UJ-cie, bo to był fantastyczny, absolutnie instytut, Kolegium Rossianu, gdzie byłam na etnografii, antropologii, ale do tego jeszcze właśnie byłam na trzecim roku, rozpoczęłam prywatną szkołę jazzową Jana Motyki. Wtedy zaczynali, dzisiaj podobno to jest świetna szkoła, w ogóle już wiele, wiele lat ma. Wtedy to były początki i u wspaniałej Marysi Lammers, która jest cudowną kobietą, cudowną nauczycielką, wtedy zaczęłam kształcić głos.
0: Który po latach spodobał się tak bardzo grupie Bratanki, że Halinka Młynkowa dołączyła do całej ekipy, jednak spotkanie z zespołem było zdecydowanie wcześniej.
1: A to też jest długa historia, w sumie sięgająca mojego znowu dzieciństwa, ponieważ ja w dzieciństwie za sceną Tygodnia Kultury Beskidzkiej spotykałam się z Joszką Brodą. Nasi rodzice byli na scenie, a my ze sceną właśnie takie małe goroliczki w tych strojach góralskich biegaliśmy i zresztą z tamtego czasu ja widywałam mnóstwo zdjęć i nawet był jakiś taki kalendarz w latach 80., gdzie my takie maluchy tam po prostu biegamy ze sceną. I ja Joszkę spotkałam na studiach u mnie na etnografii. I on mi zaproponował wtedy, żebyśmy razem pojeździli, pograli jakieś koncerty. To był, uwaga, 97 rok. Wiem, że słuchają pewnie roczniki, które jeszcze nie były na świecie wtedy. To wtedy był dla mnie bardzo trudny rok, bo mój tata zmarł nagle, nieoczekiwanie. I my potem graliśmy tą trasę, więc ja pamiętam po prostu i te emocje, i pamiętam te koncerty, pamiętam jeżdżenie pociągami, spanie u znajomych Joszki przed koncertami albo w kościele i też śmieszna historia, ksiądz, który nas nad ranem na pociąg odwoził, to na stacji benzynowej trzymał papierosa w ustach i tankował benzynę. To był ksiądz. Ale to był taki aparat, że ja pamiętam, ja się wtedy odsuwałam od tej stacji, mi sobie nie, ja nie chcę wiedzieć, co to jest, z tym nic do czynienia. I to było takich mnóstwo tam było takich historii. I poznałam też Janusza Grzywacza przez Joszkę Brodę, który później już mnie zaczął zapraszać do większych koncertów, również telewizyjnych, jeszcze jako totalnie nieznana dziewczyna. I Janusz Grzywacz, którego serdecznie pozdrawiam, właśnie poznał, znaczy znał chłopaków z Bratanków, którzy szukali wokalistki właśnie, która ma tam gdzieś korzenie ludowe. I on im powiedział o mnie. I w ten sposób się spotkaliśmy, też przypadkiem, bo ja już miałam wyjechać wtedy na Wielkanoc, a propos, do domu. Nie pojechałam, bo mnie jeszcze znajomi namówili na imprezę. Zostałam jedną noc, no i wtedy dostałam kartkę właśnie, że tam dzwonił ktoś od Joszki. Ja myślałam, że znowu będziemy grać może trasę wielkanocną, skoro graliśmy wcześniej świąteczną. I potem się okazało, że właśnie zespół mi zaproponował współpracę. Nie była to jedyna wtedy współpraca, którą dostałam. To był taki jakiś moment kumulacji. Ja dostałam propozycję chyba od 4 zespołów wtedy. Nie wiem, czy to było związane z moim egzaminem w szkole jazzowej, bo graliśmy pod Jaszczurami i pamiętam, że na tym koncercie szkolnym, takim po prostu, gdzie tam śpiewam te jazzowe piosenki, mój występ spotkał się z jakąś niebywałą owacją po prostu i nawet ci nauczyciele, oni w ogóle zdębieli, co się wydarzyło. I nawet potem finał tego koncertu poprzesuwali, bo ja tam miałam być gdzieś w trakcie, coś tam, nie? Tam stawiali na innych i nagle po prostu gdzieś szybko to pozmieniali, bo jakby sami zdębiali, co się wydarzyło. Ja też zdębiałam, nie ukrywam, że zostałam po prostu tak pięknie przyjęta przez publiczność, która tam przyszła na ten koncert. I gdzieś tam przypisywałam to potem to zainteresowanie różnych zespołów temu występowi. Natomiast bratanki, oni po prostu przyszli pierwsi, bo tam były propozycje, ale myśmy się nie zdążyli spotkać. Oni przyszli pierwsi, ja się zdecydowałam na ten zespół, myślałam wtedy tak: dobra, pogramy trochę latem po klubach krakowskich, ja sobie dokończę studia i pójdę, bo ja chciałam jeszcze później iść na studia muzykalowe do Brna. Natomiast okazało się, że to nie było jedno lato w krakowskich klubach, tylko po prostu 25 lat na scenie już i korale, które mi towarzyszą cały czas.
2: Pewnego razu w muzyce.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
4: Let's go, girls.

0: Halinka Młynkowa, gwiazda pewnego razu w muzyce w Radiu Złote Przeboje. Nie wiem, czy wiecie, ale ona swoich sił próbowała także na deskach teatru.
1: Zagrałam Marlenę Dietrich w cudownym spektaklu Wypad taki Edith i Marlene. I Ania Sroka-Chryń zagrała fenomenalnie Edith Piaf i mówiąc szczerze, za każdym razem stałam do końca i słuchałam jej i mam takie czasami wrażenie, że jest lepsza od oryginału, bo jest fenomenalna w tej roli. Bardzo żałuję, że już nie gramy, że tam się po prostu coś podziało w teatrze, jak to bywa z teatrami różnie. Nie gramy tego już od kilku lat, ale to było fantastyczne wyzwanie dla mnie. Propozycję właśnie dostałam od Marty Mesarosz, też wielkiej reżyserki, którą sobie bardzo cenię, Węgierka, która kocha Polskę i wspaniała człowiek świata tak naprawdę. Cudowna kobieta, która nakręciła mnóstwo filmów, mnóstwo dokumentów, też właśnie dotykała kobiecych tematów często w życiu i to był ogromny zaszczyt właśnie, że była reżyserką tego spektaklu. Śmieszna historia była taka, ponieważ mieliśmy mikroporty z powodu mnie, ponieważ ja nie mam kształconego głosu teatralnie, czyli takiego głośnego i donośnego. Jak tak mówiłam, to po prostu było tragiczne. Więc wszyscy aktorzy, którzy nienawidzą mikroportów, musieli mieć z powodu mnie, bo ja mówiłam po prostu, ja mówię bardzo cicho generalnie na co dzień. I tak też było tam na scenie, mimo tego, że bardzo się starałam głośno mówić, to mi to nie wychodziło. I Marta, głośniej, Halila, głośniej!
2: Pewnego razu w muzyce, w Radiu Złote Przeboje.
0: Halinka Młynkowa z zespołem Bratanki zjechała Polskę wzdłuż i wszerz. Zdarzało się, że rocznie grali ponad 300 koncertów. Niedawno zapytałem ją, czy podczas tych tras koncertowych nie miała takiego momentu, żeby to wszystko rzucić?
1: Wiesz co, tak, na naszym małym polskim podwórku oczywiście jest to jakby skrawek tego, co dzieje się na świecie. Natomiast umiem zrozumieć wszystkie gwiazdy, które przypadają alkoholowi, które gdzieś tam po prostu przepadają używką i tak dalej, ponieważ jest to takie napięcie i takie wypięcie jakby organizmu, stresu, takiego z każdej strony, wiesz, pchania, że tu musisz, to musisz, tamto musisz, że już nie liczy się w pewnym momencie człowiek, tylko liczy się to, co robisz. I przychodzi taki moment, że rzeczywiście jest tego taki natłok, że można się stoczyć. Tylko kwestia tego potem, gdzie ewentualnie czy umiesz z tego wyjść i pójść właśnie nową drogą, tak jak czy mówiła Anita właśnie, że już miała dosyć tego wszystkiego, ale umiała znaleźć drogę, umiała odnaleźć siebie w tym wszystkim. Ja również. Myślę, że też jakby na tym polega być może i moja siła mojego charakteru. Ale była już granica, gdzie zacierała się rzeczywistość z dobrą zabawą. I to jest bardzo niebezpieczne przy takiej ilości koncertów, przy takiej pracy, którą ja uważam do samego końca za cudowną i wspaniałą. Oczywiście był taki bardzo trudny moment i to zresztą później zadecydował, że jednak odeszłam z zespołu mocnego natłoku z każdej strony, takiego psychicznego i już nie pozytywnego, tylko negatywnego, co się później odbiło oczywiście braku kontynuacji naszej współpracy w zespole, ale cały ten czas ja pamiętam jako genialny jakiś sen, który się wydarzył i za który jestem bardzo wdzięczna i nie oddałabym ani jednego dnia, czy tych lepszych dni, czy tych gorszych dni, bo to mnie budowało jako artystkę, to mnie budowało jako wtedy Bratanka i to z nas zrobiło zespół i historię, które o nas krążą bardzo dobrze, że tak jest.
0: W show biznesowym życiu Halinki Młynkowej oprócz muzyki naprawdę dużo się działo. Jej twarz widniała na opakowaniach pewnej linii kosmetyków. Zajęła się także modą, ale to był tylko krótki etap w jej życiu.
1: Dawno temu zresztą, to już jest ponad rok temu, kiedy zakończyłam te jakby zajmować się tymi rzeczami ze względu na to, że po pierwsze odciągało mnie to bardzo mocno od muzyki, ponieważ zbudowałam, a mogę powiedzieć, że zbudowałam. Oczywiście robiliśmy to wspólnie z moim mężem, który zainwestował pieniądze i zainwestowałam energię, czas i poświęciłam tutaj po prostu absolutnie 2 lata pełne mojego życia, gdzie moi menadżerowie mieli kłopot dodzwonić się do mnie. W ogóle nikt nie miał szans, żeby się ze mną jakkolwiek umówić, czy na prywatne spotkanie, czy na zawodowe. Odmawiałam mnóstwo koncertów, odmawiałam mnóstwo programów do prowadzenia i nie tylko. Tras koncertowych ze względu na to, że po prostu wierzyłam w coś, co robiliśmy akurat wtedy w Pradze. No ale po 2 latach jednak moje wyobrażenia były trochę inne całości i usunęłam się z całego tego biznesu, ale stworzyłam to i to pokazało mi, że potrafię robić w życiu wszystko, więc jakby cokolwiek się wydarzyło, to ja wiem, że sobie poradzę i to są takie bardzo ważne moje momenty, ponieważ się musiałam nauczyć ekonomii, musiałam się nauczyć po prostu jakieś wystawiania różnych rzeczy, zaopatrywania, budowania całego biznesu, na którym się kompletnie nie znałam. Robiłam całe produkcje pokazów mody, 2 dużych Roberta Kupisza właśnie w Pradze. I myślę, że prawie, że od A do Z jakby nadzorowałam wszystkie rzeczy, a osobiście fizycznie też je wykonałam, większość. Prowadzenie tego jakby i całość od rana do wieczora, no po prostu kosmos, jakiś kosmos, albo to genialne, ponieważ to jest nowe doświadczenie w moim życiu, które nie do końca było moim planem, moim celem i moim marzeniem, ale realizowałam go jako część rodziny, więc myślę, że te 2 lata, które były i to już dawno temu, że wystarczyły, a teraz pora do tego, żeby znowu jakby tutaj nabrać takiego większego pędu w muzyce, bo to jest jednak tutaj mój kierunek.
2: Pewnego razu w muzyce.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Jutro imieniny Geraldyny, Reginbalda, Siemisława i Wenanty.
3: Z tej okazji poszukamy bardziej popularnych oldschoolowych imion.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
4: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
6: Już w tę niedzielę 18 października zapraszamy do siedliska Janczar w Pstrągowej na 11. Podkarpacki Festiwal Szarlotki. Muzyka na żywo, jarmark rękodzieła, produktów naturalnych i ekologicznych, atrakcje dla dzieci oraz wyłonienie podkarpackiego mistrza Szarlotki 2026. Zapraszamy 18 października do siedliska Janczar. Wstęp wolny. Szczegóły na siedliskojanczar.pl. Partnerem festiwalu jest Województwo Podkarpackie.
7: 9 lat razem, 9 lat spotkań, tysiące wspólnych historii, a teraz czas to uczcić. Już 16 i 17 października restauracja Browar Manufaktura świętuje swoje 9 urodziny. Przed nami 2 dni pełne dobrej muzyki, wyjątkowych smaków i urodzinowych atrakcji. Premiera nowej karty, muzyka na żywo i wyjątkowe, powitalne niespodzianki dla naszych gości. Wpadajcie świętować razem z nami. 16 i 17 października, 9 urodziny. Restauracja Browar Manufaktura, tuż przy Rzeszowskim Rynku.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.

0: Pewnego razu w muzyce. W radiu Złote Przeboje.
1: Od zespołu Bratanki rozpoczęła się nie tylko rozpoznawalność, ale także wielka popularność. Halinka Młynkowa, gwiazda tego wydania programu Pewnego razu w muzyce w Radiu Złote Przeboje. Przy okazji ostatniego spotkania w studiu Radia Złote Przeboje Halinka opowiedziała nam także o swojej pierwszej pracy.
2: No ja byłam w liceum medycznym i latem zaproponował mi mój kolega, ale to jeszcze miałam tak 16 lat, 17, żebym pojechała na Oazę, dorobić sobie pieniądze. Właśnie tak podkreślam, drodzy państwo, pewnie, że ja nie jestem katoliczką, więc mogłam zarobić, bo inaczej w innym jakby sensie byłabym chyba jako wolontariusz tam wezwana. Dostałam 100 zł za cały miesiąc i było to cudowne w ogóle, bo byłam pielęgniarką. I to był fajny czas, ponieważ z jednej strony ogromna odpowiedzialność, na szczęście tym dzieciom tam się nic nie działo, a moje ulubione placebo właśnie dla tych dzieciaków, które często bolała głowa albo coś, była witamina C, ale zawsze pomagała na każdy ból. No to w sumie, oprócz tego, że tam byłam chyba dwa razy, ale drugi raz pojechałam do kuchni pomagać, bo to było dużo fajniejsze zajęcie i tam były imprezy. To było super, to był świetny czas. No to tylko dorabiając sobie właśnie w ten sposób, jako bardzo młoda dziewczyna, liceum, studia, ale później miałam dużo szczęścia, że jeszcze na studiach po prostu poznałam chłopaków, ale przede wszystkim mówimy cały czas o zespole Bratanki, ale ja bym tam nie trafiła, gdyby nie Janusz Grzywacz. To jest wspaniały krakowski, nie tylko światowej sławy, znaczy na pewno, bo robił muzykę do wielu zagranicznych filmów, głównie animowanych. Janusz Grzywacz z Krakowa, który dla mnie jest wspaniałym artystą. I on, ja z nim koncertowałam już w 97 roku. I to jest taki mój ojciec chrzestny właśnie tej branży i dzięki niemu ja już później jakby powoli wchodziłam w te koncerty. Nawet pamiętam, że z nim grałam jakiś taki duży telewizyjny koncert w Krakowie na rynku. I tam się dowiedziałam, że za te rzeczy się bierze pieniądze, ponieważ staliśmy ze sceną. Ja byłam przekonana, że w tej branży chodzi się do pracy, wszyscy chodzą do pracy i na koncerty jeżdżą jako na hobby. I jak staliśmy ze sceną, to kolega mnie zapytał, ile biorę za ten koncert, więc podejrzewam, że do dziś pamięta moje wyszczerzone oczy po prostu, kiedy się dowiedziałam, że za to się płaci.
0: Pewnego razu w muzyce.
1: Halinka Młynkowa wielokrotnie w wywiadach powtarza, że każdą wolną chwilę uwielbia spędzać na Zaolziu w swoim rodzinnym domu, a swojego syna od małego uczyła języka czeskiego.
2: Bardzo szybko się uczy języków i to jest rzecz, gdzie miałam największy wyrzut sumienia, że pochodząc z Czech, pochodząc z Zaolzia, nie dałam mojemu dziecku do pewnego czasu ani języka czeskiego, ani gwary mojej zaolziańskiej. Ponieważ w naszym domu w Warszawie mówiło się czysto po polsku, z tatą mówiliśmy czysto po polsku. No i często tam były tak trochę podśmiechiwanie tam za to, a ten czeski, coś tam. Więc Piotrek miał w pewnym momencie taką blokadę i powiedział, nie mów do mnie po czesku i nie mów do mnie gwarą. Więc tutaj się dostosowałam, mówiłam do niego tylko po polsku, ale miałam ogromny wyrzut sumienia za to. I w momencie, kiedy przeprowadziliśmy się do Czech, to automatycznie w naszym domu zaczęliśmy rozmawiać gwarą, ponieważ akurat jesteśmy rodziną w ogóle zaolziańską całą. I Piotrek w pewnym momencie podłapał bardzo szybko tak automatycznie po pierwsze gwarę, a po drugie język czeski, gdzie w szkole nawet chwalono go, że nie mieli żadnego obcokrajowca, który tak szybko się nauczył perfekt mówić po czesku, ponieważ dzisiaj Czech nie rozpoznałby, że on jest obcokrajowcem. Znaczy obcokrajowcą, ma podwójne obywatelstwo, ale że urodził się w Polsce i wychował się w Polsce. Także Piotrek mówi po czesku fantastycznie, mówi fantastycznie po polsku, fantastycznie po angielsku, no i fantastycznie gwarą. Jestem mega dumna, że dałam mu te języki.
0: Pewnego razu w muzyce. W Radiu Złote Przeboje.
1: Halinka Młynkowa niedawno w wywiadzie wspominała i to z wielkim uśmiechem te słynne imprezy, które odbywały się tuż po koncertach grupy Bratanki. A czy do dziś ma ochotę jeszcze imprezować po występie?
2: Teraz nie. Po pierwsze, ja nie wiem, jakoś tak przebywałam długo w środowisku trochę innym niż muzycznym. Bardzo wygrzeczniałam. Bardzo. Potrafię się bawić do rana oczywiście, ale jakby nie jest to dla mnie dzisiaj taka istotna rzecz. Mówiąc szczerze, szczerze, wolę iść do pokoju i czytać książkę. Często niż śpiewać w kółko te same piosenki na imprezie albo ten... Naprawdę czasem mnie to nuży i myślę, o, nie, to nie jest mój klimat. Ale kiedy byliśmy w zespole, to była co druga impreza taką imprezą życia. Myśmy też robili u nas w domu w Warszawie, robiliśmy ogromne przyjęcia, przychodziło 30-40 osób do naszego mieszkania i tam też były super imprezy do samego rana. Ale to już było takie bardziej aktorsko inne towarzystwo naszych przyjaciół, którymi zresztą z jakąś tam częścią fotografowie, tacy właśnie taki klimat. Artyści muzycy też, ale już taka mniejsza ilość.
0: Pewnego razu w muzyce.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: pewnego razu w muzyce.
1: Swoją przygodę z muzyką rozpoczęła na Zaolziu, z którego pochodzi, jednak od zawsze kojarzona jest z zespołem bratanki. Halinka Młynkowa jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego razu w muzyce w Radiu Złote Przeboje. A czy zespół bratanki to już temat zamknięty?
2: Wiesz, dostałam propozycję już wielokrotnie. I nie mówię tylko o chłopakach z zespołu i za te propozycje tam czy chwilowego powrotu, czy trasy wspólnej, czy czegokolwiek. Jestem bardzo wdzięczna, bo się cieszę, że mamy dobre relacje. Natomiast ja myślę, że jestem tak odległa już temu tematowi i przede wszystkim ja gram te piosenki, ale ja gram trochę inaczej i zdecydowanie wolę moje wersje. Są bardzo świeże, są po prostu, mają dla mnie zupełnie inną dynamikę i bardzo mi to odpowiada. Ja myślę, że minęło tyle lat, że każdy mamy swoje podwórko. Mi jest trochę trudniej, ponieważ jakby pokazuję jeszcze coś innego i na koncertach, powiedzmy zamkniętych, gdzie gram w teatrze i gramy zazwyczaj wersje akustyczne, to mój repertuar bardzo się sprawdza. Natomiast oczywiście jak przychodzą czerwone korale na moim koncercie czy w kinie w Lublinie, no to ludzie po prostu: a teraz to jesteśmy w domu, pani Halino. Myślę, że za dużo czasu minęło, za daleką drogę odbyłam, żeby trochę się oddzielić, żeby teraz do tego wracać. Zagraliśmy jeden koncert, tylko dwie piosenki niestety, Sopot. I to był pierwszy raz, kiedy się spotkaliśmy po tam tych 16 latach, bo ja to liczę na urodziny Piotrka Brandta. Więc po nim widać, kiedy odeszłam. Natomiast, bo to bardzo fajne spotkanie, ja byłam cała roztrzęsiona, bo dla mnie to po prostu bardzo emocjonalny, chwilowy powrót. Ale myślę, że po prostu jesteśmy już tak zupełnie gdzie indziej muzycznie, że chyba bym po prostu nie miała ochoty w ogóle wracać i robić trochę dla mnie krok wstecz. Nie chcę obrażać absolutnie zespołu ani nic, ale po prostu ta muzyka mi nie gra w duszy, tak jak to, co ja robię.
1: Halinka Młynkowa, gwiazda, która po prostu bez muzyki nie potrafi żyć, a jak reaguje, kiedy swoją piosenkę jeszcze z bratankami słyszy w radiu?
2: Widzę, jak nagrywałam. I widzę ten moment, zawsze mi się wraca mi w myślach ten sam moment, kiedy jechaliśmy z Januszem Musem do Warszawy na wywiad i zatrzymaliśmy się na obiad w takiej restauracji pod Warszawą. Jeszcze wtedy była stara trasa, taki niebieski domek po prawej stronie, tam ryby się sprzedawało właśnie. To tam siedzieliśmy, zamówiliśmy rybę i pierwszy raz słyszeliśmy w radio Czerwone Korale. Także to są te obrazy, które mi wracają zawsze, jak słyszę tę piosenkę. Natomiast muszę powiedzieć, że ją bardzo lubię do dziś.
1: Czy po wielu latach słuchania tej samej piosenki, choćby Czerwone Korale, słyszy w niej jakieś błędy, które najchętniej chciałaby wymazać albo coś do danej piosenki dorzucić?
2: Dzisiaj już nie, ponieważ tak się przyzwyczaiłam do tego, że dziś nie słyszę. Natomiast był taki moment, bo ja nie mówię, że ja mam słuch absolutny, ale ja mam ten mankament, że ja słyszę każdy fałsz. I nawet jak w studio realizator, powiedzmy, taki mikro coś tam zostawi, to ja to słyszę, a on tego nie słyszy już często. Ja mówię: proszę cię, jeszcze tutaj coś jest nie tak. No wie, ale co? No to puszczę komuś innemu. Jeszcze wszyscy mówią: nie, Halina, to jest okej. A ja to słyszę. I tak było w koralach. Tam był taki moment, który po prostu mi nie grał. I słyszałam to za każdym razem, kiedy to odsłuchiwałam, a oni cały czas mówili, że mam coś po prostu z głową. No i, ale już mi się to zatarło i już tego nie pamiętam. A jeśli chodzi o interpretację tej piosenki, oczywiście, że ją dzisiaj inaczej śpiewam. To jest jasne. Natomiast nigdy się nie zastanawiałam jakby pod kątem takim, że siebie na przykład nie poznaję w tym, tylko się cieszę, że został tam ten głos dwudziestolatki. To jest fajne. To jest fajne, że właśnie tak jak aktorzy, którzy zostają na płótnie wiecznie młodzi, ich młodość jest zachowana po prostu w tych filmach. Czasami już ich dawno nie ma, bo w wieku 100 lat na przykład odeszli, ale możemy nadal oglądać ich w wieku po prostu przystojnych 40, 30 i tak dalej. To trochę tak jest z muzyką. Jeżeli ona się nie straci i gdzieś po prostu nie pominie tak, że zostanie zagrzebana i już tego nikt nie odkryje, tylko zostaje, to tam zostaje ten młodzieńczy głos. I tak było też z piosenką na mojej płycie, gdzie zaśpiewał mój syn jako 10-latek. I to był ostatni moment, kiedy on jeszcze miał taki dziecięcy głos, taki niewinny, taki jaśniutki. I to było fantastyczne, że ja w tej piosence zachowałam jeszcze jego dzieciństwo. złapałam tą duszę, jak mówią właśnie Indianie, że nie rób zdjęć, bo mi złapiesz duszę, to złapałam trochę tutaj jeszcze tej duszy. I wręcz jakby biorę to jako atut.
1: Od najmłodszych lat Halinka Młynkowa interesowała się muzyką, zatem jacy artyści najczęściej królowali w jej rodzinnym domu?
2: Wychłonęłam tę muzykę, to jest tak, jak coś cię interesuje, to wiesz, że chcesz tego pochłonąć jak najwięcej i jak najwięcej też masz, o ile masz w ogóle jakąkolwiek możliwość. Także pamiętam, że mieszałam Toma Waitsa, którego uwielbiałam po prostu w liceum i koniec podstawówki to był gospel w ogóle, podstawówka, więc uwielbiałam gospel, po prostu udało mi się ponagrywać z radia, bo gdzie, jakie kasety, jakie płyty, jeszcze tam, gdzie ja mieszkałam, no to już w ogóle nawet sklepów nie było. Więc ja miałam, dostałam w 7 klasie podstawówce, dostałam takie podwójne CD ze Szwajcarii i nagrywałam, wreszcie mogłam z radia nagrywać sobie piosenki. I miałam takie kasety stare, jeszcze mój tata chyba nawet o tym nie wiedział, że ja obrałam jakieś wywiady, tam miał mój tata ponagrywane i ja na to nagrywałam, no bo skąd jeszcze zorganizować jakąś pustą kasetę, więc zabierałam mu te kasety i niszczyłam jego materiały tym, że sobie nagrywałam piosenki na to. Sinead O'Connor pamiętam, ale to Toma Waitsa, to już miałam kasetę. Bardzo dużo słuchałam czeskich artystów, kiedy byłam bardzo mała. To przedszkole, podstawówka taka wczesna, to była tam Nadia Urbankowa, oczywiście Gota też, to było w przedszkolu, to byłam zakochana w Gocie. Ale to były 4 lata miałam wtedy i to pamiętam do dziś, to były winyle. Później to były takie zespoły czeskie jak Lucie, a potem Minus 123, to już były studia, później była właśnie wspomniana Edith Piaf, później były muzykale, potem się pojawiła Ewa Cassidy, to się gdzieś tam skądś załatwiało te płyty.
0: Pewnego razu w muzyce.
3: Radio Złote Przeboje RES 95 i 7 FM.

0: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
1: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
1: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
3: Jesień ma swoje uroki. Długie wieczory, spotkania z przyjaciółmi i czas, żeby zwolnić. Albo właśnie dobrze się rozkręcić. W restauracji Browar Manufaktura zaczyna się sezon pełen muzyki na żywo, wyjątkowych wydarzeń i wieczorów. Rodzinny obiad, kolacja z przyjaciółmi, urodziny, impreza firmowa, a może spontaniczne spotkanie w dobrym towarzystwie. Wybierz miejsce, do którego chce się wracać. Restauracja Browar Manufaktura. Dobre miejsce, dobry czas, dobry powód, żeby się spotkać. Restauracja Browar Manufaktura. Tuż przy Rzeszowskim Rynku.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Reklama.
9: Kiedy gna?

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu przyjrzymy się nowemu programowi profilaktyki raka płuca.
1: Podpowiemy, jak właściwie zadbać o swoje zdrowie.
0: Sprawdzimy, kto i na jakich zasadach może skorzystać z bezpłatnych badań płuc.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.